Historia mego życia online zarachome. Takie rzeczy tylko w Rosji i portale prawicowe. Czy to pan Wąglewski? Pyta się kurier.

cywilnej na potrzeby ewakuacji ludności. No bo rzeczywiście takie autobusy elektryczne, jak większość elektrycznych pojazdów, no za daleko bez ładowarki rzeczywiście nie zajedzie. O tym, że estońskie spółki pod lupą fiskusa również sobie w Dzienniku Gazecie Prawnej na stronie pierwszej dosyć obszerny artykuł możecie przeczytać. No i o tym, co dalej z wojskami USA w Polsce oczywiście, o tym, czy Trump wpycha nas pod autobus, czy jednak nie, również w Dzienniku Gazety Prawnej dzisiaj poczytacie. Ja zaglądam jeszcze do Głosu Wielkopolskiego, tam podjęty temat szkoły w Owińskach. Szkoły w Owińskach, która miała być rozbudowywana, natomiast ta rozbudowa została wstrzymana z powodu braku pieniędzy. Znak zapytania jest w artykule postawiony. Nauczyciele alarmują, że przepełniona placówka działa w coraz trudniejszych warunkach. O rozbudowie szkoły podstawowej imienia Józefa Wybickiego w Owińskach mówi się nie od wczoraj. Był to jeden z konkretów, z którym szedł do wyborów obecny wójt gminy Czerwonak, Marcin Wojtkowiak. Placówka w Owińskach to jedna z dwóch szkół w gminie, gdzie uczniów przybywa. Obecnie w szkole jest około 400 uczniów, mówi ojciec jednego z nich. Dwa lata temu pan wójt poprosił panią dyrektor, by przekazała, że zaraz rozpocznie się budowa. Byliśmy skłonni w to uwierzyć, bo rozpoczęły się prace projektowe. Zostały przeznaczone na to pieniądze w budżecie gminy, dostaliśmy nawet projekt do konsultacji i pozwolenie na budowę. Nagle dwa tygodnie temu wójt powiedział na spotkaniu w sołectwie, że jednak nie ma na to pieniędzy, mówi Jolanta Chłebowska-Kasztelan, nauczycielka w szkole podstawowej w Owińskach. O szczegółach tej sprawy przeczytacie na stronie pierwszej i trzeciej dzisiejszego Głosu Wielkopolskiego. Na stronie drugiej za to o tym, że boty w firmie pracują już w tym momencie za dwie osoby, no a w przyszłości być może przejmą jeszcze kolejne zadania, czyli o tym, czego w wielu zawodach rzeczywiście ludzie się boją, że być może AI jednak będzie nas powoli z tych zawodów usuwać. O rekordowej nocy w Muzeum Narodowym, czyli o nocy muzeów, która w zeszły weekend miała miejsce również w Głosie Wielkopolskim, przeczytacie to również na stronie drugiej. No i kolejny temat szkoły. Nauczyciele, którzy są podobno na skraju wytrzymałości, to jest temat, który na stronie trzeciej znajdziecie. Nauczyciele, którzy alarmują o fatalnych warunkach nauki, no i po uwagach władz gminy usunięto filmy z udziałem uczniów promujące akcję rozbudowy placówki. To znowu temat szkoły w Owińskach, ale troszeczkę z drugiej strony. To tyle, jeżeli chodzi o to, co w dzisiejszej prasie. 12 minut po 7 mamy na zegarach.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Zaczynamy tradycyjnie od pogody. 10 stopni w tym momencie na termometrach jest. Ta temperatura w ciągu dnia ma wzrosnąć jeszcze o kolejne 10. I rzeczywiście w okolicach godziny 16-17 dobije do 20. Taka utrzyma się mniej więcej do godziny 21. Jeżeli chodzi o wiatr, ten bardzo delikatny z lekkimi porywami, także tutaj nie ma się czym martwić. No i zachmurzenie też raczej przyjazne, chociaż przez cały dzień ma się utrzymywać. Ale to nie będzie żadna tragedia z chmur. Jeżeli chodzi o to, co na poznańskich drogach się dzieje, tutaj już tragedia trochę większa, bo w korku postoicie m.in. na rondzie Rataje czy rondzie Śródka, no i oczywiście na Jana Pawła II, czyli na drodze, która te dwa ronda łączy, tam musicie uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli zamierzacie wjechać na rondo Śródka ulicą Podwale, no to również sobie troszeczkę w korku postoicie. Jadąc bardziej na północ, 92, czyli Lechicka, również nie wygląda tam najlepiej. Właściwie ona korkuje się aż do Swarzędza. Miejscami jedzie szybciej, ale miejscami jednak będzie trzeba troszeczkę czasu sobie do przejazdu doliczyć. Jak popatrzymy sobie na zachodnią stronę miasta, tam skrzyżowanie Świętego Wawrzyńca z Niestachowską, to również miejsce, które nie wygląda o tej godzinie na mapie najlepiej, ale też skrzyżowanie Bukowskiej z Przybyszewskiego, tam również będziecie musieli trochę postać. Jeżeli wy wiecie coś więcej o tym, co się na poznańskich drogach dzieje, to dzwońcie do nas. 618750213 to numer. My czekamy na wasze informacje.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

ma być zespołem, z którym Lech miałby zagrać, to rzeczywiście ten mecz byłby ciekawy, ten mecz przyciągnąłby pewnie wielu kibiców. No to tego meczu teraz u Lecha w Poznaniu na ich stadionie ma nie być, to jest pierwsza rzecz, że to jest nie fair. A druga rzecz jest taka, że jeżeli wielu kibiców Lecha Poznań i Górnika Zabrze ściągniemy do Wrocławia, gdzie oba te zespoły nie są lubiane, no to klimat na ulicach może być, delikatnie mówiąc, mało przyjemny. Jak to będzie, to zobaczymy. To, co jest ważne, to PZPN próbował już mieszać 2 lata temu w Superpucharze. No i to z tego wyszło, to była klapa, także to raczej nie napawa optymizmem. Ja pozwolę sobie tę piłkę zmniejszyć, zajrzeć do tenisa. Tutaj informacje być może troszeczkę bardziej pozytywne, bo zaglądam sobie do tego, co się działo w kwalifikacjach do French Open. Tam Maja Chwalińska zmierzyła się z Alice Ram, no i wygrała. Wygrała po 2 setach, to było 6-0 i 6-3 dla Polki. Druga informacja z kwalifikacji też do French Open, tutaj już troszeczkę mniej pozytywna. Linda Klimowiczowa zmierzyła się z Lolą Radiwojewicz, no i tutaj Polka przegrała, to 3-6 i 4-6, także też Serbka po 2 setach wygraną sobie przypieczętowała. Jeżeli chodzi o to, co będzie działo się dzisiaj i co dzisiaj z tenisa będzie można sobie obejrzeć, no to turniej w Strasburgu. Tam Magdalena Fręch zmierzy się z Leylą Fernandez. To na ten moment jest planowane na godzinę 12:50, no ale wiadomo, że to może się gdzieś tam poprzesuwać, także to warto śledzić. To tyle, jeżeli chodzi o to, co w sporcie. My sobie teraz Lecha Janerki posłuchamy. On też mało sportowo, bo on tańczyć tutaj chyba nie chce. O Niewalczyku.

0: koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Prosim hranolki.
3: Kto ma sadlo, to mu snadno.
2: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
6: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
4: Reklama.

0: i dialogi unoszące się nad bohaterami w formie komiksowych dymków. Brzmi jak sen? Właśnie o to chodzi. Wacław Forliczek stworzył film, który do dziś zachwyca nie tylko humorem, ale też pomysłowością. To będzie wieczór dla wszystkich, którzy lubią kino z fantazją, dystansem i odrobiną kontrolowanego chaosu. Zapraszam Cię zatem na seans w antykwariacie Bukinista, odbywający się o godzinie 18:45. Poznań i Berlin. Miłość i historia, literatura i wielkie opowieści. Tak właśnie będzie wyglądać otwarcie Festiwalu Fabuły, które rozpocznie się o godzinie 19 w Centrum Kultury Zamek. W ten literacki świat wprowadzi nas Maciej Płaza. Wraz z premierą jego nowej powieści Kasperl i Margit zostaniesz zabrany do pierwszych trzech dekad XX wieku. Doświadczysz podróży w przeszłość, w której perypetie dwójki bohaterów splatają się z historią Zachodu. To jednak nie wszystko. Otworzą się przed tobą drzwi do fascynującego świata przekładu. Ponieważ główny gość tego spotkania to nie tylko wybitny pisarz, ale również ceniony tłumacz. To dzięki jego pracy polscy czytelnicy mogą sięgnąć m.in. po twórczość Lovecrafta. Polecam zatem przełożyć swoje plany i przyjść o godzinie 19 do Centrum Kultury Zamek na wyjątkowe spotkanie przekładu i powieści. A na dobre zamknięcie dnia warto zadać sobie pytanie, czy da się opowiedzieć historię w minutę, a może nawet w jednym zdaniu? Jeśli chcesz znaleźć odpowiedź na taką literacką zagadkę, warto wrócić do zamku. W ramach Festiwalu Fabuły czeka nas wyjątkowe nocne czytanie w Centrum Kultury Zamek. To właśnie tam studentki sztuki pisania Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza pokażą, że literatura nie potrzebuje setek stron, żeby trafić prosto w serce. Inspirując się twórczością Lydii Davis, sięgnęły po formę flash fiction, czyli formę opartą na krótkich opowiadaniach, w których każde słowo ma znaczenie, a każda pauza coś dopowiada. W tych kilku zdaniach zmieściły one całe światy. Dziewczyńskość, kobiecość, siostrzeństwo, codzienność i radość pisania. Podczas nocnego czytania wybrzmią głosy wielu autorek, które razem stworzą jedną noc pełną szeptów, mocnych obrazów i zdań, które nie kończą się po zejściu ze sceny. Zatem wpadnij do zamku o godzinie 21 i zanurz się w morzu niezwykłych historii.
1: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

Czechy to knedliczki, Czechy to na pewno też smażony syr, ale Czechy to też Dawid Czerny, czyli artysta, który nie dość, że w Pradze się urodził, to jeszcze tam można jego rzeźby

0: Raz. Dlaczego w takim razie rzeźba Golema jest u nas w Poznaniu? Czy Czerny naprawdę nie miał lepszego pomysłu, niż przynieść legendę ze swojego własnego miasta? Otóż nie. Najciekawsze jest to, że rabin Jehuda, który właśnie według legendy stworzył Golema, tak naprawdę był poznaniakiem. I przyszedł na świat w tym mieście i zanim stał się rabinem Pragi, przez wiele lat był rabinem Poznania. I myślę, że to jest bardzo fajny akcent, bo golemów w Pradze jest naprawdę dużo. Jest to rozpoznawalna legenda i szczególnie w dzielnicy żydowskiej wszędzie można zobaczyć figurki, pocztówki i tak dalej z golemem. Ale wróćmy do początku, do naszej Czechtencji, bo golem na pewno miał bardzo duży ten bulbet, kiedy jego twórca pozbawił go życia. A ja chciałabym na koniec zostawić was z pytaniem. Skoro Dawid Czerny przekuł cały swój świat bulbet w tak interesujące i prowokujące rzeźby, to w co wy moglibyście przekuć ten bulbet, gdy następnym razem wam się przytrafi? Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji i do usłyszenia już za tydzień o 8.30. Na shledanou!
1: Prosím, chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
1: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
3: Autopromocja.
4: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
5: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
6: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9.30.
7: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama.

Myślę, że Kura egzamin z piania o 9 zdała. Ja pozwolę sobie teraz przystąpić do egzaminu z czytania kartki z kalendarza. 19 dzień maja dzisiaj mamy, czyli wtorek. Imieniny Iwony, Iwa, Urbana, ale też Piotra, Jana, Mikołaja, Bernardy, Augustyna, Kryspina, Teofila, Celestyna, Iwony i Pudencjanny. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego wam jeszcze raz życzę. Z nietypowych świąt Światowy Dzień Fair Play to ważne. Dzień Dobrych Uczynków to również ważne. Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego to też ważne. Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit to również ważne. I jeszcze Dzień Mycia Samochodów mamy, to nie wiem, to już wy musicie zdecydować, czy to równie ważne, czy jednak troszeczkę mniej. Mamy też nadal całkiem sporo dobrej muzyki, na przykład o, Bluszcz i Wolny Dzień będą nas teraz we wtorek szczuć jeszcze weekendem.

autor Być gościem w katastrofie i Tomasz Forro to autor książki Śpiew syren, czyli W głąb wojennej Ukrainy. Z autorami rozmowa będzie o tym, jak opowiadać o wojnie, no i co obrazy wojny tak naprawdę z nami robią. Za to kolejnego dnia jeszcze w temacie literatury wojennej z Serhijem Żadanem będzie można się spotkać. To jest człowiek, to jest autor, którego chyba można spokojnie nazwać najważniejszym głosem walczącej Ukrainy w tym momencie. W programie są też oczywiście premiery, to one również połączone będą ze spotkaniami. Szczegółową rozpiskę i autorów, którzy was interesują, oczywiście w internecie można znaleźć. No i jedna ważna część, o której jeszcze nie wspomniałam, a która też na tym festiwalu się odbędzie, no to oczywiście Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej. To 22 maja konkretnie. Podczas tej gali przyznawana będzie nagroda imienia Adama Mickiewicza. To ona za całokształt twórczości konkretnie. No i już wiemy, że otrzymają Dorota Masłowska. Dlaczego? No dlatego, że podobno jest pisarką wyjątkową według jurorów tej właśnie nagrody. Tutaj wydaje mi się, że każdy może sobie na to pytanie odpowiedzieć sam, czy tak jest, czy tak nie jest. Faktem jest, że na pewno bardzo zróżnicowana jest jej twórczość. Z tym się kłócić nie można. Dla autorek i autorów w wieku do 35 lat natomiast tutaj będzie przewidziana nagroda stypendium imienia Stanisława Barańczaka. Kto ją otrzyma, jeszcze nie wiadomo, tego się podczas gali dowiemy, no ale nominowani są Monika Gromala, Justyna Kulikowska i Paweł Żewulski. Dzień później zostanie wręczona jeszcze jedna nagroda, to konkretnie studencka nagroda literacka z Buta. Tutaj już wiemy, kto ją otrzyma. To Karolina Krasny będzie. Oprócz tego trzy debaty, tak jak już wspomniałam. Debaty na tematy różne, na temat jak można dzisiaj działać z literaturą, na temat tego, jak i po co uczyć literatury w szkołach, no bo rzeczywiście język polski to teraz bardziej w szkołach średnich na przykład literaturoznawstwo jest, myślę, że spokojnie można tak stwierdzić, niż język polski w kwestii gramatycznej, więc ta nauka literatury młodych ludzi też jak najbardziej ważna jest. No i tematem trzeciej debaty będzie po prostu sztuka pisania. Jeżeli sami nie wybieracie się na to wydarzenie, to my przychodzimy wam z pomocą, dlatego że Radio Afera również tam będzie i dzisiaj od godziny 18 przez 2 godziny będziecie mogli słuchać tego, co się na festiwalu dzieje, a to w audycji Sabotaż Kulturalny na wynos właśnie z festiwalu Fabuły. Także wszyscy fani książki chyba już wiecie gdzie, chyba już wiecie co i jeżeli nie możecie się pojawić osobiście, no to możecie po prostu włączyć radioodbiorniki.

0: potencjalne odpukać ofiary, to jest kilka osób. W przypadku takiego samolotu mówimy tutaj o setkach osób. Stawiajmy na siebie, stawiajmy na swoje bezpieczeństwo, stawiajmy na bezpieczeństwo innych pasażerów. Telefon zawsze możemy kupić.
1: Tak jest. I warto pamiętać o tym, jeżeli trudno jest nam sobie uzmysłowić, co tam się może wydarzyć, że siedzimy tak naprawdę na kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu tonach paliwa. Paliwa, które błyskawicznie zasili pożar, jeżeli do takiego dojdzie. I stąd lotnicy też dbają o różnego rodzaju procedury. Na przykład pierwszą rzeczą, którą robimy przed przymusowym lądowaniem w terenie przygodnym, jest to, że odcinamy dopływ paliwa. Po to zamykamy te krany, żeby na przykład w przypadku rozstrzelenia instalacji prawdopodobieństwo wycieku było mniejsze. Ale też wyłączamy zasilanie, włączamy iskrowniki, żeby ewentualna iskra nie doprowadziła do zapłonu. Nie są to może dane statystyczne z ostatnich lat, ale generalnie przyjmuje się w lotnictwie, że około 50% wypadków kończy się pożarem i trzeba zawsze mieć to z tyłu głowy, że w przypadku takiego wypadku ten pożar błyskawicznie nastąpi. Stąd mamy na przykład lotniskową służbę ratowniczo-gaśniczą, która na lotniskach często czuwa, żeby móc błyskawicznie zareagować, ale jednocześnie są to bardzo ciężkie samochody gaśnicze, które mają sporo środka gaśniczego, które właśnie na to paliwo lotnicze płonące, a właściwie jego opary trzeba podać.
0: Dobrze, to wróćmy może do jeszcze innego przykładu. W jednym z poprzednich odcinków rozmawialiśmy i wspomniałem tam właśnie o tym, że przewoźnicy lotniczy w kartach bezpieczeństwa wskazują też, a jeśli nie jest to zawarte w formie karty, to na pewno w formie briefingu bezpieczeństwa, czyli tego takiego bardzo popularnego w wszelkiego rodzaju serwisach społecznościowych, tańca załogi, czy tych takich dziwnych ruchów, nie zawsze ich rozumiemy.
1: Uwielbiany zwłaszcza przez starszych wujów Januszów.
0: Dokładnie tak, lecących na wakacje do Hurgady.
1: Dokładnie, w klapkę.
0: Rzeczy samej. W każdym razie, wracając, zawsze jest podkreślone to, żeby wszelkiego rodzaju przedmioty ostre, mogące stanowić dodatkowe zagrożenie w sytuacjach awaryjnych, były od nas odizolowane. To jest to, co też nawiązywaliśmy do pozycji bezpiecznej. Zegarki z dłoni zdjęte, odłożone gdzieś na bok. Tutaj chciałbym skupić się na takim trochę prozaicznym elemencie odzieży, mianowicie na butach. Sytuacja z roku 2016, jeśli dobrze pamiętam, lotnisko w Chicago i Boeing 767 American. Tam w trakcie ewakuacji związanej z uszkodzeniem silnika mamy film w trakcie ewakuacji z tegoż samolotu. Pasażerka, która po wyskoczeniu na trap szpilką z tegoż buta przebija tego trapa.
1: Czyli jeżeli będziemy opuszczać samolot, to lepiej bez obuwia ze słupkiem obcasowym.
0: Dokładnie. To te informacje, te wskazywania, chociażby tutaj od razu mam przed oczami kartę bezpieczeństwa z polskiego przewoźnika Enterer, gdzie mamy w wielkim czerwonym znaku właśnie wskazanie. W przypadku ewakuacji bez butów na szpilkach, bez żadnych elementów z ostrymi krawędziami. Tutaj ten but jest takim, do momentu aż nie zainteresował mnie ten raport, pomyślałbym, że trochę abstrakcyjny, ale po przeczytaniu raportu, po znalezieniu w internecie filmików, jak to wyglądało, wszystko może być narzędziem niebezpiecznym, więc pamiętajmy o tym, zwracajmy na to uwagę. To jest odcięcie jednej ze ścieżek ewakuacji w przypadku zasady 90 sekund. Ostatnio też o niej wspomnieliśmy, może warto by było troszkę tylko uświadomić. Każdy statek powietrzny, niezależnie od swojej wielkości, konfiguracji załogi, czy tego, dla jakiego przewoźnika lata, ma w swoich procedurach operacyjnych wskazane, że czas na jego pełną ewakuację to 90 sekund. Pamiętajmy, że w przypadku większości operacji, chociażby wodowań czy zdarzeń, gdzie dochodzi do pożaru z tylnej sekcji samolotu, wyjścia tylne mamy ze względów dość oczywistych wyłączone z użytkowania. I pomyślmy sobie, że dodatkowe wyjście zostaje wyłączone właśnie przez uszkodzenie trapa.
1: Tego raportu nie znałem, on rzeczywiście przemawia do wyobraźni i myślę, że jest świetnym przykładem tego, że bardzo często to, że coś nam się wydaje głupie albo tego nie rozumiemy, niekoniecznie znaczy, że jest to głupie. Może po prostu musimy się douczyć albo zapytać, skąd te zasady się wzięły. Także zachęcamy do tego, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Do pani apelujemy, że gdyby przyszło im się ewakuować z samolotu, no to wcześniej warto zdjąć buty na obcasie. Panowie, jeżeli będą latali jak prawdziwi kowboje w ostrogach, to też warto przed ewakuacją te ostrogi zdjąć. A dzisiaj u mnie był co prawda nie boso, ale w ostrogach, bo jest to niezły zakapior, inżynier Mikołaj Mazurczak, student lotnictwa i kosmonautyki na naszej uczelni. Dzięki wielkie, Mikołaj, za rozmowę.
0: Dzięki, do zobaczenia.
1: A przepytał go doktor inżynier Marcin Berlik, lotnik, psotnik, i wszystkiego, co najlepsze wam życzymy.
2: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
3: Matko Bosko, mówię, co się stanęło?
1: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Kryj się. Wtorek, godzina 9:30.
4: Autopromocja.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie.

0: i Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.

że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać? Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu

choćby tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Wie, żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać. Lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam.

0: warto wrócić do zamku. W ramach Festiwalu Fabuły czeka nas wyjątkowe nocne czytanie w Centrum Kultury Zamek. To właśnie tam studentki sztuki pisania Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza pokażą, że literatura nie potrzebuje setek stron, żeby trafić prosto w serce. Inspirując się twórczością Lydii Davis, sięgnęły po formę flash fiction, czyli formę opartą na krótkich opowiadaniach, w których każde słowo ma znaczenie, a każda pauza coś dopowiada. W tych kilku zdaniach zmieściły one całe światy: dziewczyńskość, kobiecość, siostrzeństwo, codzienność i radość pisania. Podczas nocnego czytania wyprzmią głosy wielu autorek, które razem stworzą jedną noc pełną szeptów, mocnych obrazów i zdań, które nie kończą się po zejściu ze sceny. Zatem wpadnij do zamku o godzinie 21 i zanurz się w morzu niezwykłych historii.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
2: Proszę Państwa, ustawmy się.

0: Tworzą niezwykłych historii.
1: Słuchasz Hurtowni Radia Afera na 98,6.
2: No to cóż, będziemy przechodzić do kalendarium i widziałem, że Asia znalazła ciekawą poznańską datę.
3: Tak, właściwie dwie poznańskie i zacznę od tej, która jest starsza, bo w 1829 roku w Poznaniu koncertował Niccolò Paganini i to może wam nic nie mówić, ale to bardziej chodzi o to, że organizatorem koncertu był Antoni Radziwiłł. My do Radziwiłłów nie mamy za bardzo szczęścia. W każdym razie on właśnie go zaprosił do takiego wyjątkowego miejsca, ponieważ ten skrzypek występował w Teatrze Miejskim, który wtedy, w tamtym momencie, był takim miejscem, do którego wszyscy mogli chodzić bez względu na narodowość i występowali tam artyści z różnych krajów, więc myślę, że jak na tamten moment to mogło być bardzo, bardzo wyjątkowe miejsce. A w 1973 do użytku oddano tunele podziemne pod rondem Caponiera.
2: No tak, i to jest sama przebudowa ronda Caponiera, to też jest rzecz, która mogłaby, myślę, stworzyć no, rozwlekłą sztukę teatralną, ale o tym już nie będziemy mówić więcej. Jeśli chodzi o muzyczne rocznice, to też sporo dzisiaj, między innymi 78. rocznica urodzin Grace Jones, 77. rocznica urodzin Dustiego Hilla, czyli basisty, wokalisty i klawiszowca zespołu ZZ Top, który zmarł niestety w 2021 roku. Okrągła 40. rocznica wydania 5. studyjnego albumu Petera Gabriela, który nosił tytuł Soul. 81. rocznica urodzin Pita Townshenda, a więc gitarzysty, wokalisty, kompozytora i autora tekstów zespołu The Who. Ale dzisiaj też 34. urodziny obchodzi Sam Smith, piosenkarz i autor tekstów. No i to jest autor pierwszej w historii nagrodzonej Oscarem piosenki z filmów o Jamesie Bondzie, czyli Writings on the Wall, a mówię o tym nie bez powodu, bo trwają poszukiwania nowego aktora, który będzie się wcielał w rolę 007. No to tak myśląc na ten temat, posłuchajmy sobie Sama Smitha.

0: konkretni dostawcy wracają. I też wiemy, że gdzieś tam nasze targi zawsze są dla nich takie najważniejsze w roku, więc sobie zawsze bukują ten czas dla nas. I bardzo sobie to cenimy i jest to też dla nas zwrot tego, że robimy dobrą robotę i targi cieszą się zainteresowaniem. I też czujemy, że tak jest, że to rękodzieło przechodzi taki swój renesans i jest ten zwrot ku kupowaniu rzeczy lokalnym, właśnie polskich marek i gdzieś tam takich bardziej unikatowych, niepowtarzalnych.
1: No to opowiedzmy teraz trochę o miejscu, bo z tego co pamiętam, na początku te targi były w domu tramwajarza, ale wiadomo, tam jest teraz remont, więc przenieśliście się do galerii u jezuitów i to właśnie tam ta najbliższa edycja, prawda?
0: Dokładnie, w galerii u jezuitów, tak, przy ulicy Dominikańskiej, więc jest to naprawdę kilka minut na piechotę od Starego Rynku. No jest to przepiękna przestrzeń, w której też odbywają się wydarzenia kulturalne innego rodzaju, też wystawy. No ale przede wszystkim jest to piękny kompleks zabytkowy, więc też oprócz oczywiście tutaj poznaniaków zapraszamy osoby z zewnątrz, które przyjeżdżają do Poznania, żeby zwiedzić go. Przy okazji mogą wstąpić do Galerii Jezuitów, która na co dzień nie jest otwarta, więc jest to taka możliwość zobaczenia tego miejsca w ramach FIF-nych targów.
1: No i co ważne, wstęp na wydarzenie jest wolny.
0: Jest bezpłatny, całkowicie, oczywiście też zwierzolubny, więc jeżeli ktoś chciałby przyjść ze swoją pociechą, to jak najbardziej wstęp jest otwarty.
1: No tak, i te targi od godziny 11 do 18, jak rozumiem, informacje chociażby na temat wystawców można znaleźć na waszych profilach.
0: Tak, na Instagramie i na Facebooku, dokładnie. Właśnie wczoraj zamieściłyśmy mapkę, kto dokładnie i na jakim stoisku będzie gościł, więc można sobie podpatrzeć u nas na mediach społecznościowych. Także od 11 do 18, 24 maja.
1: No więc szykuje się też piękna pogoda. Jeżeli pójdziecie na spacer po Starym Rynku, może, nie wiem, na jakieś lody albo coś takiego, to też jest okazja, żeby przy okazji wpaść i zobaczyć, co ciekawego mają do zaproponowania polscy rękodzielnicy i rękodzielniczki. A o kolejnej edycji FIF-nych targów sztuki rozmawialiśmy z Wiktorią Balawender, jedną z organizatorek. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również. Słyszę głosy, które

0: szpitala, do szpitali. Też zajmują no, szczególnie w najbliższej okolicy szpitali i no, zdarza się, że jest po prostu tam armagedon.
1: Więcej na ten temat możecie usłyszeć w ostatnim wydaniu magazynu reporterów Radia Afera. Naszym gościem był przewodniczący Komisji Transportu Tomasz Wiszbicki. Audycję znajdziecie w serwisie YouTube. To wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam o 16.57.
2: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
3: 16 na zegarze, czyli czas na
2: Studencki Patrol na 98.

0: No i czas na obiecany konkurs, a dzisiaj rozdaję jedną wejściówkę podwójną na koncert Wojtka Pilichowskiego już w ten czwartek, 21 maja w Blue Note. A żeby wygrać, wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiecie w nim na pytanie konkursowe. A że dzisiaj obchodzimy dzień Fair Play, no to ja tak trochę przekornie zapytam was o to, jak kantować w Monopoli. SMS-y wysyłajcie na 7148. Koszt to złoty 23.
1: Autopromocja.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Emergency loop. Emergency loop.
4: Emergency loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak...
7: reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama.

0: czy jednak jest też trochę zakuwania, że tak powiem?
1: No niestety na samym początku studiów studenci muszą przejść przez przedmioty ogólne, tak? Takie jak matematyka, fizyka. U nas na budownictwie mają do wyboru chemię albo chemię budowlaną. Natomiast na dalszych semestrach powoli są wprowadzane przedmioty konstrukcyjne i wszystkie, które dotyczą budownictwa, czyli na przykład materiałów budowlanych, technologii betonu, czyli to jest dosyć szeroko rozumiane budownictwo.
2: Ale przedmioty humanistyczne też mamy, też czyli mamy. Takie do zakucia też są.
0: A czy jest filozofia? My się często śmiejemy ze znajomymi, że niezależnie od kierunków zawsze jest filozofia.
1: My nie mamy stricte filozofii, ale mamy do wyboru przedmiot humanistyczny, filozofia zrównoważonego rozwoju.
0: O, czyli coś tam jest, czyli jednak. A jakie kompetencje gdzieś tam zdobywają studenci podczas studiów inżynierskich?
2: Okej, więc pilotaż, kończą zamrożoną licencją pilota liniowego, czyli po zdaniu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego egzaminów mogą być już pilotami w liniach.
0: To brzmi bardzo zachęcająco.
2: Też tak myślę. Mogą też starać się o licencję mechanika pokładowego, też po uzyskaniu właśnie po zdaniu odpowiednich egzaminów. Ale też tutaj, jeżeli chodzi o studentów, czy mechaniki i budowy pojazdów, czy transportu, oni uzyskują kompetencje pozwalające zarówno na pracę w firmach spedycyjnych, jak i w firmach transportowych, jak i też w firmach projektowych. Także tutaj tych kompetencji inżynierskich jest naprawdę sporo, które oni uzyskują.
0: A te związane bardziej gdzieś z budownictwem?
1: Po pierwszym stopniu studiów nasi studenci mogą odbyć praktykę i po zdaniu oczywiście egzaminu na uprawnienia budowlane, mogą zdobyć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, co jest dosyć ważne, jeżeli ktoś planuje swoją przyszłość, jeżeli chodzi o pracę na budowie.
0: Mhm. Czyli coś dla takiego majsterkowicza trochę.
1: No trochę tak, ale no, nie wszyscy, którzy kończą studia, chcą pracować na budowie. Oczywiście ta praktyka, nawet jeżeli ktoś chciałby być projektantem, wtedy trzeba oczywiście drugi stopień studiów ukończyć, ale ta praktyka na budowie mimo wszystko jest do uprawnień budowlanych wymagana na budowie.
0: Mhm, jasne. A jak wygląda właśnie kwestia praktyk? Kiedy one się odbywają?
1: Jeżeli chodzi o budownictwo, praktyki mamy w sumie trzy, czyli już po pierwszym roku studenci mają praktykę geodezyjną, ona trwa 2 tygodnie. Po drugim roku studiów mają praktykę związaną z mechaniką gruntów, czyli jest to tak zwana praktyka geotechniczna. A po trzecim roku, czyli po 6. semestrze, mają praktykę przeddyplomową i jest to już praktyka stricte związana z przyszłym zawodem. Jest to praktyka 4-tygodniowa, które i te praktyki odbywają się albo w firmach, które prowadzą budowy, albo w biurach projektowych.
0: Mhm, jasne.
2: A transport, mechanika i lotnictwo, wybrane specjalności po 4. semestrze. Natomiast studenci specjalności pilota statków powietrznych zaczynają już po 2. semestrze, zaczynają już niestety latać, więc to jest im liczone jako praktyka. Natomiast silniki lotnicze i płatowce, tam żeby uzyskać właśnie możliwość podejścia do egzaminu na mechanika pokładowego, oni muszą te praktyki robić, że tak powiem, troszeczkę w sposób ciągły, bo nawet niektóre laboratoria im są zaliczane do praktyki, bo tamtych praktyk jest aż 1000 godzin.
0: Aha, czyli, ale raczej te praktyki zaczynają się po pierwszym roku, raczej jest to gdzieś tam dalsza część.
2: Nawet po drugim.
0: Okej, czyli trzeba jednak trochę tej wiedzy mieć, żeby przejść do praktyki. A panie również studiowały na Politechnice Poznańskiej. Jak panie wspominają swoje lata studenckie, też swoje może przygotowanie i dlaczego warto i fajnie jest studiować właśnie na Politechnice Poznańskiej?
2: Okej, no ja skończyłam akurat nie transport. Ten wydział, na którym obecnie jestem prodziekanem, troszeczkę on się inaczej nazywał, ale to już kwestia ewaluacji tego wydziału. Ale tak naprawdę zarówno ten, myślę, że wszystkie te kierunki nasze politechniczne, one otwierają bardzo dużo możliwości. Jednak ten inżynier to już jest coś, co pozwala tak naprawdę pokazać pracodawcy, że mamy nie tylko tą wiedzę taką teoretyczną, którą zdobywamy właśnie na tych studiach, powiedzmy, humanistycznych, ale umiemy troszeczkę policzyć, umiemy troszeczkę praktycznie podejść do problemów, które w otaczającym nas świecie występują.
1: Ja akurat ukończyłam studia jednolite magisterskie na kierunku budownictwo i myśmy już od pierwszego roku mieli specjalności, tak? Czyli jak się rekrutowałam na studia, to na konkretną specjalność. Ja bardzo dobrze wspominam studia. Łatwo nie było, ale w miarę w komplecie nasza grupa w ogóle skończyła studia i do tej pory utrzymujemy kontakty ze sobą, to więc to jest bardzo duża wartość dodana do studiów. No tak jak, podobnie jak Ania, ja też kończyłam inny wydział niż my teraz pracujemy razem na wydziale.
0: No to jest ciekawe, ale też myślę, że to jest dobre dla młodych osób, żeby to usłyszeć, że nie zawsze to, od czego zaczniemy, od czego wyjdziemy, musi być tym, co już będziemy robili do końca życia, czy w którą stronę potoczą się nasze ścieżki kariery, dobrze też wiedzieć, jakie możliwości to nam otwiera. A tak sobie już myślę, że może na koniec, gdyby każda z pań powiedziała jeszcze parę słów o tym, dla kogo to są studia na wydziale.
1: No, ja myślę, że na pewno dla osób, które jednak lubią przedmioty ścisłe, tak, bo bez tego wydaje mi się, że jest bardzo trudno studiować na kierunkach technicznych. Myślę, że dla osób, które mają smykałkę taką właśnie też techniczną, to już chyba bez względu na kierunek, który się kończy, ale też mamy studentów, którzy przychodzą z pasji, tak? Mamy wielu studentów, którzy ukończyli technika, czyli na przykład tak jak w przypadku budownictwa mamy absolwentów z techników budowlanych. I oni niejednokrotnie przyszli z pasji, czyli ta pasja gdzieś została zaszczepiona w technikum i oni po prostu kontynuują tą swoją przygodę w tym kierunku związanym z budownictwem.
2: A ja bym powiedziała, że Politechnika jest dla każdego, tylko jednym będzie łatwiej, a innym trochę trudniej.
0: Tak, to prawda, znaczy, no bo w końcu...
1: Politechnika, uczelnia otwartą dla wszystkich, tak, oczywiście.
0: Tak, no humanista to jest człowiek wszechstronnie uzdolniony.
2: Także matematyki też się nauczy.
0: Tak, zdecydowanie. To ja bardzo panią dziękuję. Myślę, że no co, chyba wszystkie zachęcamy tegorocznych maturzystów do wybrania Politechniki Poznańskiej i Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Moimi gośćmi były panie prodziekan do spraw kształcenia, pani doktor inżynier Anna Kobaszyńska Twardowska oraz doktor inżynier Justyna Grzymisławska. Bardzo panią dziękuję.

0: zajmujący dwa pasy ruchu? To prawdopodobnie była łopata turbiny wiatrowej. Dzisiaj w studiu jest ze mną Dominik. Dominiku, jak to jest, że te patyczki, które mają czasem po 80 metrów, w ogóle skręcają?
1: Cześć Marysia. No cóż, patyczki to dobre określenie, pod warunkiem, że mówimy o patyczkach dla gigantów. Transport łopaty to nie jest zwykła trasa, to operacja wojskowa, tylko z mniejszą ilością kamuflażu, a większą ilością pomarańczowych kogutów. Po pierwsze, planowanie to podstawa.
0: Od czego się zaczyna? Przecież nie można tak po prostu wpisać w GPS Gdańsk, farma wiatrowa i jak jechać?
1: Absolutnie nie. Planowanie trwa miesiącami. Musimy sprawdzić nośność mostów. Czy konstrukcja wytrzyma ciężar zestawu? Promienie skrętów? Czy na rondzie nie zdejmiemy komuś płotu? Wysokość wiaduktów. Łopata jest długa, a na naczepie bywa też wysoka. Często musimy tymczasowo demontować znaki drogowe, a nawet wycinać drzewa, czy budować tymczasowe drogi przez pola.
0: No właśnie, naczepa. To nie jest zwykła firanka, prawda?
1: Skądże? Używamy specjalistycznych naczep teleskopowych, które rozciągają się jak harmonijka, ale hitem są tak zwane adaptery łopaty.
0: Co w nich takiego specjalnego?
1: Pozwalają one na podniesienie łopaty pod kątem nawet 60 stopni w górę, albo obracanie jej wokół własnej osi w trakcie jazdy. Wyobraź sobie, że przejeżdżamy przez miasteczko i musimy machnąć końcem łopaty nad dachem domu, żeby zmieścić się w zakręcie.
0: Kto bierze udział w takim przejeździe? To nie tylko kierowca.
1: To cały konwój. Pilot, auta z przodu i z tyłu. Ludzie wstrzymują ruch i zabezpieczają trasę. Kierowca często steruje tylnymi osiami naczep za pomocą pilota, siedząc w kabinie. Technicy, ludzie, którzy na bieżąco korygują infrastrukturę.
0: Wygląda to na to, że transport to równie wielka inżynieria, co sama budowa turbiny. Dominik, dzięki za te podstawy. Na koniec mam jeszcze pytanie. Wiesz, co jest największym koszmarem kierowcy, który wiezie taką 80-metrową łopatę?
1: Brak kawy na stacji?
0: No, nie. Moment, w którym nawigacja nagle mówi: na najbliższym rondzie zawróć.
1: Dzięki, Marysia. A słuchali Państwo audycji Track & Talk KNL-u.
0: Dzięki za dziś. Do usłyszenia.
2: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Track & Talk. Wtorek, 16:30.
3: Autopromocja.
4: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
5: 21 wiek, panika i afery.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
6: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
3: Reklama.
7: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: jazdy. I tą informacją kończymy serwis. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
2: Już 17?
1: Studencki patrol na 98,6.
2: 17.01 i 20 sekund, czyli zaczynamy drugą godzinę studenckiego patrolu, a przypominam, że są z wami za konsoletą realizatorską Mikołaj Wichrowski, a przy mikrofonie Paulina Bernard i przed nami za niecałe 10 minut bardzo ciekawa rozmowa. Za oknem robi się coraz bardziej słonecznie, dlatego też porozmawiamy trochę o witaminie D3, o tym jak ją pozyskać i jak długo powinniśmy przebywać na słońcu, by nadal to było zdrowe, a moją gościnią w tym temacie będzie profesor Aleksandra Dańczak Pazdrowska z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Oprócz tego mamy też dla was konkurs, o którym opowiem więcej już za moment. No, tymczasem zostańcie z nami.

0: Główną korzyścią, jaką czerpiemy ze słońca, jest właśnie produkcja witaminy D. A na tym etapie naszej wiedzy medycznej my mamy możliwość pozyskiwania jej w bezpieczniejszy sposób niż ekspozycja na słońce, no to nie powinniśmy tego robić. Do czego prowadzi ekspozycja na słońce? Zacznijmy od najbardziej banalnych rzeczy, jaką jest starzenie się skóry. Ale z drugiej strony mamy niestety nowotwory skóry, które są właśnie bardzo zależne od ekspozycji na UV. I pamiętajmy, że nowotwory skóry to są w ogóle najczęstsze nowotwory naszej populacji. Nie wspominając już o czerniaku, o którym pewnie całkiem sporo Państwo wiecie, no to jest taka choroba, która się nazywa rak podstawno-komórkowy. I to jest choroba, która w naszej populacji zagraża nawet 30% spośród nas. A zatem niezwykle częsta. Nie jest może straszliwie groźna, zwykle nie daje przerzutów, chociaż i one mogą się zdarzyć. Natomiast jest to nowotwór złośliwy skóry.
1: A czym charakteryzuje się ten rak podstawno-komórkowy?
0: Zazwyczaj lokalizuje się na skórze twarzy, głowy, na tych miejscach eksponowanych na działanie promieni słonecznych. I są to początkowo drobne blaszki z taką niegojącą się nadżerką. Jeżeli taka nadżerka utrzymuje się jakieś 3 miesiące i raz się pojawia strupek, raz on odpada, znowu jest nadżerka, czyli takie zadrapanie jak gdyby, no to taki pacjent powinien się zaniepokoić, udać się do dermatologa. W późniejszym okresie pojawia się po prostu guzek. On czasami pokryty jest takimi naczyniami jak gdyby porozszerzanymi. No to jest najczęstszy obraz tego nowotworu. Później pojawia się obrzodzenie w centrum, no to już nie jest taka wczesna faza tego nowotworu.
1: To brzmi całkiem, no trochę strasznie i myślę, że to bardzo dobrze odstrasza słuchaczy od opalania się. A jak to jest? Bo w takim razie, czy w ogóle istnieje jakaś taka zdrowy czas przebywania na słońcu?
0: Absolutnie tak, bo też niektórzy mówią, no dobrze, ale ja bym chciała pozyskać tą witaminę D jednak ze słońca, a nie poprzez suplementację, no to warto też pamiętać, że tak naprawdę wystarczy, no w zależności od publikacji, od 15 do 45 minut ekspozycji na słońce w zakresie przedramion i podudzi. A więc to, co my robimy, idąc latem do pracy czy do szkoły, zwykle smarujemy skórę twarzy kremami z filtrem, albo powinniśmy smarować skórę twarzy kremami z filtrem, natomiast podłudzia czy przedramiona pozostają odsłonięte, zwykle niesmarowane, nieposmarowane. Z drugiej strony też należy zwrócić uwagę, że nawet jeżeli stosuje się te kremy z filtrem, to zwykle nie dosmarowujemy na przykład małżowin usznych, nie aplikujemy tego kremu tak często, jak powinniśmy, a więc nasze aktualne dowody płynące z badań naukowych wskazują na to, że nawet stosując kremy z filtrem, a więc chroniąc się przed niekorzystnym działaniem promieni ultrafioletowych, my i tak tą ekspozycję na słońce otrzymujemy taką, że my tą produkcję witaminy D w skórze mamy.
1: Czyli takie czynności życia codziennego zdecydowanie wystarczają, a te filtry przeciwsłoneczne, o których pani wspomniała, rzeczywiście jakiś czas temu też stały się dosyć modne, też w internecie bardzo dużo zaczęto mówić o tym, żeby smarować twarz. Jak wysoki powinien być ten filtr właśnie, no tak myślę u nas w Polsce, w takim naszym klimacie, żeby właśnie tak ochronić się przed tym słońcem?
0: Bardzo się cieszę, że pani powiedziała, że stało się modne ich stosowanie, bo niestety bywają też niepoprawne informacje na temat czasami ich szkodliwości. To jest absolutnie nieprawda. One są bezpieczne. Oczywiście to są kosmetyki czy dermokosmetyki, a więc tak jak w każdym dermokosmetyku czasami może nas coś podrażnić. Wtedy należy zmienić na inny preparat, natomiast absolutnie ich bezpieczeństwo jest bardzo mocno potwierdzone i udokumentowane. I teraz wszystko zależy od tego, czy mamy zdrową skórę, czy mamy chorą skórę. Czy na przykład stosujemy też leki, które są fototoksyczne. Do takich leków fototoksycznych należą na przykład leki stosowane w cukrzycy, albo na przykład niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli popularne painkillery, takie jak chociażby ibuprom. Tych leków fototoksycznych jest niezwykle dużo. Warto zawsze spojrzeć w ulotkę, czy taki lek stosujemy. Jeżeli stosujemy kilka leków, to z dużym prawdopodobieństwem chociaż jeden z nich będzie fototoksyczny. I teraz tak, jeżeli mamy zdrową skórę, to często wystarczy faktycznie taka ochrona jak 20-30. Jako dermatolog zalecała sięgać nie niższe filtry niż 30, SPF 30. Warto zwrócić uwagę, że na prawidłowym produkcie powinna być też zaznaczona ochrona przeciwko promieniom UVA, czyli SPF to jest ochrona tylko przed promieniowaniem UVB, a nas interesuje ochrona przeciwko promieniom UVA i UVB. Natomiast jeżeli ktoś ma chorą skórę, jeżeli ktoś już przeszedł nowotwór skóry w przeszłości, jeżeli ktoś bierze leki fototoksyczne, jeżeli ktoś choruje na takie choroby jak SLE, czyli toczeń, czyli choroby, które przebiegają z nadwrażliwością na światło, wtedy powinien sięgać po filtry, które są oznakowane SPF 50+, plus UVA.
1: Bardzo dziękujemy za te rekomendacje. A tak, bo jeszcze sobie pomyślałam, że no mówi pani minimum 20, minimum 20 te kremy, a często też można znaleźć takie produkty nawet do opalania, które mają gdzieś tam 5 tych tej wartości, która chroni przed słońcem. Czy to w takim razie jest tylko jakiś taki marketing?
0: Niestety tak, to jest taka złudna ochrona. Znaczy one mają SPF 5 faktycznie, tylko że to nie daje nam realnej ochrony dla naszej skóry. I większość producentów renomowanych w świecie dermokosmetyków no nie produkuje kremów, produktów, pianek, czegokolwiek, cokolwiek sobie tam dobierzemy do naszej skóry o faktorach niższych niż 15. Najniższe to są 15. Sugerowałabym sięgnąć po wyższy.
1: Jasne. A jak często reaplikować te filtry? No bo to chyba nie wystarczy, żebyśmy tylko raz dziennie się posmarowali.
0: Absolutnie niezwykle ważne pytanie, dlatego że kremy z filtrem zasadniczo działają raczej nie dłużej niż 2 godziny, no ewentualnie 3 godziny. I to, o czym też trzeba pamiętać, że promienie UVA operują w naszej szerokości geograficznej przez cały rok. Więc my de facto kremy z filtrem powinniśmy stosować przez cały rok, niezależnie od pogody. Czyli jak jest listopad, szaro, buro, ponuro, to nadal mamy promienie UVA, bo one przenikają przez chmury, tak samo jak przenikają przez szybę na przykład samochodową, a zatem powinniśmy tą fotoprotekcję stosować całorocznie.
1: O, to jest bardzo ważne, no bo rzeczywiście gdzieś chyba my mamy taką tendencję do myślenia, że słońce jest i słońca nie ma, kiedy są chmury, a to rzeczywiście nie jest tak, że ono znika. Ja bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Moją i waszą gościnią była profesor Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, dermatolog oraz dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
0: Dziękuję pani bardzo. Wszystkim życzę miłego dnia.

0: sytuacja z mojego życia. Poszłam ostatnio biegać z moim pieskiem. Mój piesek jest suczką po sterylizacji. I stwierdziłam, że doświadcza ona powysiłkowego nietrzymania moczu. Może to być jedno z powikłań sterylizacji tych zwierząt, tego co się dowiedziałam i pomyślałam, że to jest mega ciekawy temat też u ludzi. Tak więc dziś będzie o nietrzymaniu moczu i zaburzeniach statyki narządów miednicy mniejszej. Ale nie u psów, tylko u ludzi.
1: Brzmi dość poważnie, ale właśnie też mam wrażenie, że to jest temat, o którym niestety rzadko się mówi, a dotyczy jednak wielu osób, prawda?
0: Zdecydowanie. Szacuje się, że nawet około 15% kobiet, czyli co szósta, co siódma kobieta, ma zaburzenia estetyki, a połowa kobiet doświadcza takich objawów przynajmniej raz w życiu. Na przykład nietrzymanie moczu jest tego jeszcze więcej i co ważne, to nie jest choroba sama w sobie, tylko jest to objaw, który coraz częściej występuje u młodych kobiet.
1: Okej. To może zaczniemy od podstaw. Co to w ogóle są zaburzenia statyki?
0: Najprościej mówiąc, to przemieszczenie się narządów miednicy mniejszej, czyli na przykład macicy czy pochwy na przykład, z miejsca ich prawidłowego występowania. Na przykład na zewnątrz. W normalnych warunkach wszystko jest utrzymywane wewnątrz jamy brzusznej, wewnątrz miednicy, przez nasz system podtrzymujący, czyli mięśnie dna miednicy i więzadła.
1: Okej, czyli mogę porównać, że jest to coś w stylu hamaku dla narządów.
0: Tak, taki właśnie hamaczek utrzymuje naszą macicę. Jest to świetne porównanie. No i teraz, jeżeli ten hamak w cudzysłowie się osłabi albo działają na niego zbyt duże siły, na przykład przy wielu porodach siłami natury, przy dźwiganiu bardzo ciężkich rzeczy, przy przewlekłym kaszlu czy zaparciach, to narządy nasze mogą się obniżyć, a nawet opuszczać nasze ciało w pewnym stopniu.
1: Jakie są objawy? Bo zakładam, że nie zawsze jest to oczywiste.
0: Tak. W początkowych fazach może to być oczywiście bezobjawowe, ale mogą się też pojawić objawy, które są niespecyficzne. Mogą to być na przykład bóle podbrzusza, pleców, dyskomfort. Bardzo charakterystyczne jest uczucie posiadania czegoś w pochwie albo uczucie ucisku w kroczu. Może być też widoczne w szparze właśnie część pochwy, która wychodzi poza wargi sromowe. Do tego mogą dochodzić problemy z oddawaniem moczu czy stolca i ból przy współżyciu.
1: No właśnie, a przejdźmy też do tego nietrzymania moczu, bo to chyba najbardziej życiowy problem.
0: Tak, bardzo częsty i bardzo zróżnicowany. Najczęstszy typ to wysiłkowe nietrzymanie moczu. Czyli przy wysiłku mocz jest oddawany bezwiednie. Na przykład wyciek moczu przy kaszlu, przy kichaniu, śmiechu czy ćwiczeniach, kiedy zwiększa się ciśnienie w naszej jamie brzusznej miednicy.
1: Czyli to, co zauważyłaś u swojego pieska.
0: Tak, niestety tak. U ludzi wynika to najczęściej z osłabienia mięśni dna miednicy albo nadmiernej ruchomości cewki moczowej.
1: A są inne typy?
0: Zdecydowanie. Innym przykładem jest na przykład naglące nietrzymanie moczu. Tu problemem jest nagły, trudny do opanowania parcie na pęcherz. Często związane z tak zwanym nadreaktywnym pęcherzem moczowym.
1: Czyli taka sytuacja muszę tu i teraz.
0: Tak, takie parcie, że koniecznie toaleta po prostu będzie naszym ratunkiem. I są też formy mieszane tych zaburzeń, czyli na przykład połączenie obu tych mechanizmów.
1: Okej, to teraz kolejne pytanie. Co można z tym zrobić?
0: Na szczęście dużo. Aktualnie też mamy dużo wiedzy na ten temat. Zaczynamy zazwyczaj od najprostszych rzeczy, czyli leczenia zachowawczego, czyli nie żadnego operacyjnego. Przede wszystkim leczeniem będą ćwiczenia mięśni dna miednicy, czyli popularne ćwiczenia Kegla.
1: Oj tak, dużo się o tym słucha. Czyli jednak warto je robić.
0: Zdecydowanie, tak. Dużo się o tym mówi i warto też to robić, nie tylko tego słuchać. Oprócz tego może pomóc zmiana stylu życia, mniej dźwigania, ponieważ dźwiganie ciężarów również tutaj nie pomaga. Redukcja masy ciała może być pomocna, a także leczenie zaparć. Czasem stosuje się też tak zwane pessary i to są takie specjalne urządzenia, wkładki, które umieszcza się dopochwowo, które podpierają nasze narządy miednicy.
1: A są może jakieś leki?
0: W niektórych przypadkach tak, szczególnie przy naglącym nietrzymaniu moczu, aczkolwiek nie jest to częsty rodzaj leczenia i jeśli to nie pomaga, oczywiście kolejnym etapem też jest leczenie operacyjne.
1: Czyli nie jesteśmy bezradni w tym
0: przypadku. Zdecydowanie nie. Najważniejsze to nie wstydzić się i zgłosić się do lekarza, bo to naprawdę częsty problem, tylko mało kto o nim mówi.
1: Okej, to zanim skończymy, Może podasz coś konkretnego dla naszych słuchaczy, jak realnie dbać o te mięśnie dna miednicy, żeby zmniejszyć właśnie to nieprzyjemne ryzyko nietrzymania moczu.
0: Tak, jest to super pytanie, a dobra wiadomość jest taka, że mamy bardzo wiele prostych, ale naprawdę skutecznych, potwierdzonych zasad, które pomogą nam uchronić się przed tymi dolegliwościami. O niektórych z nich już mówiliśmy, czyli na przykład regularne ćwiczenia mięśni dna miednicy, czyli klasyka ćwiczenia Kegla. Ważne jest to, żeby nie tylko ćwiczyć ich napinanie, ale też rozluźnianie. I jest to możliwe zarówno poprzez fizjoterapię uroginekologiczną, czy specjalne urządzenia, które są dostępne do zakupu medyczne, na przykład przez internet. Oprócz tego ważne jest to, żeby chodzić do toalety od razu, kiedy czujemy potrzebę, a nie rozwlekać tego, czyli nie odkładać oddania właśnie moczu czy kału, bo to może również nam tutaj nie pomagać. Oprócz tego przede wszystkim bardzo ważna zasada zero parcia w czymkolwiek, zarówno przy oddawaniu moczu, jak i przy oddawaniu kału, nie możemy przeć. No i tak jak już mówiliśmy, dźwiganie, czyli jeżeli już musimy coś podnieść, to róbmy to ergonomicznie, w taki sposób, żeby to było bezpieczne i dla naszego kręgosłupa, i dla naszej miednicy. No i no wiadomo, takie kaszel czy kichanie no, będzie nam towarzyszyć w naszym życiu cały czas. Natomiast ważne jest to, żeby nie robić tego w jakiś bardzo intensywny sposób, tylko na przykład delikatnie napiąć mięśnie dna miednicy przed kasznięciem czy kichnięciem, co usprawnia tak, aby nie odczuły tego one w jakiś negatywny sposób. No i styl życia, czyli utrzymanie prawidłowej masy ciała, rzucanie palenia, co sprzyja temu, żeby nie było na przykład takiego kaszlu palacza, czy ograniczenie kofeiny i alkoholu, to sprzyja ogólnie pojętemu zdrowiu. I to tyle.
1: Okej. To takie dużo takich małych rzeczy, które jednak razem robią dużą robotę.
0: Dokładnie tak. Profilaktyka w tym przypadku naprawdę ma duże znaczenie i działa, więc warto zacząć, zanim pojawią się problemy, bo tak jak już mówiłyśmy, problem dotyka też coraz młodszych kobiet.
1: To co? Zapisujemy. Mniej parcia i więcej świadomości.
0: Tak, i więcej dbania o mięśnie, o których zwykle w ogóle nie myślimy, poprzez na przykład ćwiczenie Kegla. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Cześć!
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
4: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
5: Chemot B2B Łęcki.
6: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
5: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
6: Wtorek, godzina 20.
5: Oczywiście Radio Afera.
7: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radio Afera.
8: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Usza. A to wszystko 20 maja o godzinie 17.30. Wykład jest otwarty i będzie też transmitowany na YouTube dla tych, którzy są zainteresowani, a nie mogą w tym wziąć udziału. No i szczegółowe informacje znajdziecie na stronie amu.edu.pl.

0: na lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
4: O, kultura, to tutaj.
5: Wejdź pierwszy.
4: Nie, ty wejdź pierwszy.
6: Wejdzie.
7: Witamy się z wami z Centrum Kultury Zamek. Dzisiaj pierwszy dzień Festiwalu Fabuły o godzinie 19:00. Wydarzenie otwierające cały festiwal, czyli spotkanie z Maciejem Płazą, który będzie razem z Marcinem Jaworskim i Agą Zano rozmawiał na temat swojej najnowszej książki Margit, Kasper i Margit.
8: Tak jest.
7: Ja nie przekręciłam nic.
8: Nie, udało się, chociaż to nie było proste, bo już podczas naszej audycji sobotnie ustaliliśmy, że tytuł jest dosyć taki łamiący język, co najmniej.
7: Delikatnie tak.
8: Jest to w ogóle wydarzenie dosyć niesamowite, że nadajemy do Państwa z Centrum Kultury Zamek, a w ogóle to też takie ponaddziałowe i takie interdyscyplinarne, można powiedzieć, bo oto znane z audycji do czytania Marta Maciejewska.
7: Maria i Joanna Dąbrowska.
8: Tym razem prowadzą...
7: Nie to, żebyśmy od 2 lat prowadziły razem audycję.
8: To wszystko.
7: Ale Marta Maciejewska też...
8: Bo my dzisiaj czekamy na Martę Maciejewską.
7: Czekamy na Martę Maciejewską, to prawda. A już za chwilę tutaj w naszym zamkowym studiu naszym gościem będzie profesor Marcin Jaworski, który jest też kuratorem całego festiwalu i troszeczkę nam o nim opowie.

0: faktycznie z tego poznania zrodziły te opowieści, zrodzili ci bohaterowie.
1: Tak, a też myślę, że stosunek Macieja Płazy do Poznania jest wyjątkowy, bo mówi o sobie, że jest takim przysposobionym poznaniakiem, takim poznaniakiem z wyboru. To chyba trochę tak my już po tych wszystkich latach tutaj w Poznaniu spędzonych.
0: Słuchajcie, ręka do góry, kto też jest poznaniakiem z wyboru?
1: Tak, także jeżeli tutaj interesuje Was to, co się będzie dalej w ramach festiwalu działo, to nie tutaj, nie gaście, nie wyłączajcie odbiorników, zostańcie z nami, ponieważ nasze aferowe studio na 98,6 z zamku nadaje dzisiaj do godziny 20:00.

0: kobiety, bo to w większości są czytelniczki, to które czytają, to jednocześnie takie osoby, które się aktywnie udzielają w życiu społecznym. Jeszcze jedno. Dzisiaj raczej jest tak, że w epoce mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji, tego wszystkiego cyfrowego, odkryliśmy nagle, że spotkanie wokół książki jest spotkaniem z ludźmi. Tak jak tutaj siedzimy sobie w zamku, siedzimy przed spotkaniem, przychodzą ludzie, zbierają się, patrzą, co będzie na festiwalu, to nagle się okazuje, że to jest istotne. Czyli czytelniczka i czytelnik dzisiaj to osoby, które się pisaniem żywo interesują, chcą o tym rozmawiać, chcą się spotkać i uprawiają rodzaj sztuki, znaczy krytykują, odnoszą się, domagają się zmian i tak dalej, i tak dalej. Więc to są obie sztuki. Myślimy sobie o tym w ten sposób, żeby goście festiwalu po obu stronach sceny raczej myśleli o sobie jako o wspólnocie. O kimś, że są ludźmi, którzy się mogą ze sobą spotkać i pogadać, wymienić się doświadczeniami, po prostu ze sobą być, rozmawiając o literaturze, o książkach, rozmawiać o ważnych sprawach społecznych, ale jednocześnie o wszystkim innym ważnym, co się może z literaturą wiązać, a co jest od literatury po prostu większe.
1: Czy to hasło też jest jakąś taką zachętą do pisania po prostu?
0: No jasne, przecież wszyscy, jak tu siedzimy, lubimy coś napisać. Nie to, żebym was znał tylko z afery i wiem, że coś tam sobie piszecie i macie jakieś osiągnięcia i zajmujecie się promocją literatury. Ja też z racji swojego zawodu nie tylko gadam o literaturze, ale także muszę co jakiś czas coś napisać, nawet jakieś punkty chcą mi za to dawać, choć niekoniecznie się z tego cieszę i tak dalej, ale jasne, że tak. To znaczy pisać, to znaczy też jakoś rozmawiać o literaturze, doskonalić swój język, wchodzić w jakąś interakcję, być twórczym w takim najszerszym rozumieniu tego słowa, to znaczy, ja bym powiedział mocniej nawet, być człowiekiem, być aktywnym, ale też to znaczy być obywatelem, obywatelką, kimś włączającym się właśnie we wspólnotę, no i kimś, kto też widzi w jakichś kreatywnych działaniach, w twórczości różnego typu sposób na rozwój tego wszystkiego, co się wiąże z jego osobowością, życiem. Tak myśli o sobie w każdym wieku, że może jeszcze coś zrobić, że wszystko jeszcze przed nami.
1: To jak o czytaniu i pisaniu opowiadasz, brzmi, jakby wpisuje całą tą tą czynność, ten nawyk w taką dużo, dużo szerszą opowieść, no bo mówisz tutaj o społeczeństwie, o byciu obywatelami. I czy naprawdę wydaje ci się, że tak głęboko, na tak głębokich poziomach czytanie może na nas oddziaływać?
0: Rzeczywiście, że tak. To znaczy czytelnictwo to jest podstawowa, taka bardzo bym powiedział pierwotna czynność człowieka, to znaczy językiem dysponujemy, nie wiem czy to nas definiuje jako ludzi, może tak, może nie, może delfiny mają coś lepiej do powiedzenia, tego nigdy nie wiadomo, nie byłbym aż taki niepokorny, żeby tak twierdzić, ale jest tak, że opowiadanie fabuły albo w ogóle praca z językiem, czyli takie rytmizowanie go jest dla nas naturalne od maleńkości. Uczymy się mówić i mówimy wierszem. Uczymy opowiadać o sobie, opowiadamy o sobie historie, kolejne historie, które nas budują jako ludzi. Więc wydaje mi się, że tak. To znaczy te badania, które się powołałem, pierwsze wyniki tegorocznego raportu o stanie czytelnictwa pokazują jasno. Kto czyta, uczestniczy w życiu obywatelskim i tyle. To nie jest bardzo skomplikowane, ponieważ to jest po prostu świadome uczestniczenie właśnie w takiej żywej interakcji. Więc ja bym nie sprowadzał czytelnictwa wyłącznie, chociaż oczywiście to jest ważna część, do przyjemności. No oczywiście, jasne. Każdy ma swoje przyjemności, a nawet grzeszne przyjemności, to jest oczywiste. Ale też jednocześnie czytając budujemy cały szereg innych umiejętności właśnie społecznych. Dlatego wydaje mi się, że czytelnictwo mówi o obywatelskości, ale mówię też o czymś takim, że po prostu łatwiej nam się ze sobą rozmawia. To znaczy lepiej nam się gada i człowiek oczytany to jest bardziej taki kontaktowy, ten, wiecie jak to jest.
1: Nie chcę tutaj sobie troszeczkę.
0: Tak, tak, bo oczywiście nie, ja mam takie przekonanie. Jestem właściwie pewien od tego, że w ten sposób to działa i że to jest tak, że wtedy buduje się taki rodzaj też większej wrażliwości społecznej, empatii, zaangażowania w działania takie wzajemnego wsparcia na przykład i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest ze sobą połączone. Na to są jakieś dowody socjologiczno-psychologiczne, Ale tak, jestem pewien, że czytanie czyni nas po prostu lepszymi ludźmi i tyle.
1: Zastanawiam się teraz, czy takie właśnie festiwale, które oczywiście są bardzo potrzebne, wiecie, tutaj jestem tutaj i absolutnie nie będę tutaj mówić, że nie, ale na ile to jest taka impreza trochę dla branży, dla pewnej bańki i czy myślisz, że na Festiwalu Fabuły jest też przestrzeń dla osób, które może dopiero chciałyby zacząć tą swoją przygodę z literaturą? Czy to jest taki dobry moment, żeby się nią zainteresować i żeby rozbudzić w sobie tego czytelnika, czy raczej trzeba być zaawansowanym?
0: W życiu nie trzeba być zaawansowanym. W życiu. To jest tak. Bańka ma, powiem to wprost, psi obowiązek, żeby opowiadać o czytelnictwie. I należy, siedzę w tej bańce i siedzę na uniwersytecie, współpracuję z Zamkiem, więc mogę powiedzieć jako osoba, która od ćwierć wieku pracuje na rzecz literatury, że to jest nasz obowiązek opowiadać ludziom, zachęcać, przedstawiać nazwiska, mówić o ważnych książkach, o debiutach, o ludziach z dużym dorobkiem, pokazywać uznane, ale ustereotypizowane sposoby myślenia o literaturze od innej strony. Więc bańka, festiwal jest od tego, żeby bańka się wzięła do roboty i zachęcamy i to jest część tego, ja tę robotę staram się jak najlepiej wykonywać. To po pierwsze, a po drugie jasne, że tak, że chcemy, żeby każdy, kto się interesuje literaturą, mógł tu przyjść. Mamy bardzo różne książki, z bardzo różnego poziomu, z autorami, autorkami, którzy opowiadają, używają różnych języków, opowiadają o świecie, o swoich bohaterach, bohaterkach na różne sposoby. Więc to wszystko jest po to, żeby się można punktowo odnaleźć, a ktoś może jakąś całość z tego wydobędzie. To znaczy taka opowieść o świecie dzisiaj, który pewnie nie zachęca nas, a raczej mówię, to raczej znajdźmy jakąś łatwiejszą odpowiedź, bo nie jest łatwo, tak już w dużym uproszczeniu, ale przecież jest tak, żebyśmy na przykład zrozumieli najtrudniejsze tematy, jak kolejne wojny, to warto jednak pogadać z ludźmi, którzy są na tych wojnach i tam pracują jako dziennikarze albo jako reporterzy. A z drugiej strony warto się przyjrzeć ludziom, którzy na przykład pracują tu w Poznaniu. Za chwilę zaczynamy spotkanie z Maciejem Płazą, którzy opowiadają fenomenalne fabuły, które jakoś nam jednak mówią też coś o tym, jak jesteśmy. Książka najnowsza, książka Macieja Płazy, ona jest przed premierą, więc większość z Państwa jeszcze jej nie zna, opowiada między innymi o Poznaniu. Pięknie, z czułością, z taką dokładnością. Można się z tą książką po Poznaniu przejść i będzie z tego dużo frajdy. Więc to są bardzo różne poziomy opowiadania o literaturze. Jeszcze wspomnę może na przykład, nie wiem, o fabułach w szkole. To jest taka debata, w której ludzie, którzy są rozpoznawalni w mediach społecznościowych, pracują i opowiadają o tym, co to właściwie znaczy dzisiaj czytać książki w szkole i czy można to robić lepiej, inaczej. I myślę sobie, że to mogę powiedzieć wprost, dobrze powiem. Do tej debaty zainspirował mnie mój syn, 16-latek uczący się w technikum, który, jakby to powiedzieć, mimo licznych przykładu ojca i licznych książek w domu, nie bardzo jest zaangażowany w literaturę, jaką bym mu podsuwał. Ma swoje wybory i to szanuję, ale to właśnie on podsunął z kolegami, że warto może byłoby zrobić taką debatę i też adresujemy ją po prostu do uczniów. Tak, każdy jest zaproszony na Festiwal Fabuły, bańka się musi otworzyć.
2: Podoba mi się podejście, że festiwal jest trochę po to, aby przebić tę bańkę albo jakoś ją maksymalnie poszerzyć, żeby każdy się w niej odnalazł, ale może możesz tak chociaż trochę rąbka tajemnicy, co takiego czyta 16-letni chłopak teraz?
0: Bardzo różne rzeczy, między innymi reportaże o transporcie, o ruchu samochodowym. Interesują go też książki na temat reportażów, reportaże na temat mniejszości, więc ma takie dwie albo trzy półki, w których muszę się wysilić i poznawać nowe kręgi tematyczne, których sam pewnie za łatwo albo nie od razu bym sięgnął. Więc czasem to ja mu podsuwam książki, a czasem on mówi, czemu tego nie masz? Zamawiamy i czyta tylko na papierze, żeby było jasne, więc to też nas skłania czasem, że się wybierzemy do księgarni, co wszystkim polecam. Nie ma to jak odświeżająca wizyta w księgarni, bo ona nas zawsze tak sprowadza i pokazuje, że są rzeczy, o których się w naszej bańce internetowej, gdzieś na naszych mediach społecznościowych nie śniło, bo nam te media społecznościowe i sieć i algorytmy tego nie podpowiedziały, a księgarka czy księgarz, owszem, nam to podpowiedzą.
1: Cieszę się, że ten wątek się pojawia, bo faktycznie myślę, że warto dowartościowywać rolę księgarzy w takiej naszej edukacji literackiej, bo rzeczywiście właśnie potrafią nas trochę tak wyrwać z takich też naszych może stref komfortu czytelniczych, jak nam się tam zrobi za wygodnie z jakimś reportażem na jeden temat, to warto po takie konsultacje do księgarzy przyjść. Joanno, czy jeszcze masz jakieś pytania do naszego gościa?
2: Myślę, że jeszcze może o sztukę pisania i sztukę czytania, bo ja sobie pomyślałam bardzo prosto, że to, co słyszymy na studiach, no bo nie jest tajemnicą, że studiujemy taki kierunek, który właśnie tak się nazywa, to ja sobie to tak jakoś sobie to, albo ja to gdzieś usłyszałam, albo tak sobie ustawiłam, że sztuka pisania to jest po prostu przede wszystkim sztuka czytania i że bez czytania tego pisania nie ma i tak 90% pisania to jest czytanie.
0: No coś w tym jest, znaczy nie ukrywam, że pytanie o to, jak czytamy, jak piszemy i to jest właściwie jest odpowiedź, no to co czytaliśmy i jak to przeczytaliśmy, to jest pewna, tak, to jest pewna oczywistość, wiem, tak, na studiach każemy wam czytać, a potem każemy wam pisać, straszne to jest, ja zdaję sobie sprawę, że to jest pewien okropny pomysł na to, jak kształcić ludzi, ale i tak mówiąc zupełnie poważnie, naprawdę w to wierzę, że świadoma lektura, a przecież jak rozmawiamy już o studiach, o sztuce pisania, czyli no takich studiach, które są dzisiaj bardzo w Polsce popularne, trochę przyszczepione z anglosaskiego świata, a trochę robione po naszemu, bo mamy tutaj świetne tradycje, no to można sobie wyobrazić, że jednak to są studia dla ludzi no, takich jak wy, to znaczy czytających ze swoją erudycją, pasją i ze swoimi pomysłami. Naszą rolą jako wykładowców ewentualnie, czy tego kierunku nie jest to, żeby was jakoś, nie wiem, od zera kształtować, tylko raczej, żeby zaprosić was do poważnej, mądrej rozmowy o tym, co chcecie robić z literaturą, jak o niej opowiadać, jak ją pisać, tworzyć, ale jak ją też komentować. Więc to jest taka synergia, bez której właściwie takiego myślenia dziś o literaturze nie ma. Więc to, oczywiście, że tak. Im lepiej ktoś czyta, znaczy im więcej, lepiej, dokładniej, wrażliwiej, krytyczniej, tym lepiej, mądrzej, krytycznie pisze.
2: Pomyślałam sobie, że też, bo festiwal jest trochę takim, taką opowieścią o tym, jak mówiłeś, jak lepiej pisać, jak precyzyjniej może nazywać jakąś rzeczywistość, którą pisarz stara się opisać, albo wymyślić sobie, jeżeli mamy do czynienia z fabułą, ale myślę też o tym, że festiwal jest też trochę odpowiedzią na to, jak też być właśnie lepszym czytelnikiem, w takim sensie, jak głębiej zaglądać i z tej takiej naszej rozmowy trochę można wyłuskać taki elementarz, czy przewodnik po tym, jak właśnie stawać się lepszym, dokładniejszym czytelnikiem, bardziej uważnym i takim z szerokimi horyzontami, który właśnie nie zamyka się w jednej bańce, tylko ma przynajmniej 4 książki w księgarni, na które może spojrzeć.
0: Tak, a przede wszystkim to, że możemy po prostu ze sobą o tym rozmawiać. Jednak to bym zaczęliśmy od tego wątku i to podkreśliłbym go, to, że pójdziemy na festiwal, to, że zamiast sprawdzić w necie, co tam byśmy sobie przeczytali, to lepiej ruszmy się i przejdźmy się do księgarni i zobaczmy, co jest na półce, co nas na pewno zaskoczy, bo nie wiedzieliśmy, że jakieś małe wydawnictwo albo duże wydawnictwo coś takiego wydało, na co byśmy nie wpadli. Pogadajmy o książkach. No festiwal trwa od wtorku do soboty, jest z kim rozmawiać. Naprawdę, przewinie się tu mnóstwo osób, które mają sporo do powiedzenia o literaturze, ale także tych, no, którzy no, po prostu, tak jak my tutaj we trójkę sobie siedzimy, literaturą żyją. To znaczy, w jakimś sensie to jest nasz zawód, to jest nasza pasja, to jest coś, co jakoś wypełnia nasze życie. A takich delikwentek i delikwentów na festiwalu fabuły będzie naprawdę dużo. To są ludzie, którzy naprawdę myślą o literaturze jako o swoim życiu po prostu. Jest taki panel, on się będzie odbywał w piątek, który się nazywa Działać literaturą, na którym będą właśnie profesor Przemysław Czapliński, profesor Inga Iwasiów i Grzegorz Jankowicz. Cała trójka na różne sposoby nas zachęca, zaprasza, opowiada po swojemu, autorsko, subiektywnie, ale wyraziście, z pełnym przekonaniem o tym, że literatura naprawdę jest ważna w życiu społecznym.
2: My nie mamy co do tego wątpliwości. Wiemy, że za tobą, Marcinie, długie, długie tygodnie gorących przygotowań, więc mamy nadzieję i jeszcze pewnie dużo pracy przed tobą podczas festiwalu, ale my mamy nadzieję, że będziesz miał okazję i czas, i przestrzeń na to, żeby odetchnąć i żeby po prostu tą obecnością się
0: i przeczytać coś
2: nacieszyć
0: dla przyjemności, a nie za obowiązku.
1: A nie tylko na spotkania
0: nie, oczywiście,
1: z autorami.
0: Sama przyjemność, to czytanie, bardzo dziękuję. I bądźcie z nami, mówię i do was, i do słuchaczek i słuchaczy Radia Afera. Zapraszam na Festiwal Fabuły. Od dziś zaczynamy, kończymy w sobotę. Każdy dzień będzie intensywny, a i każdy dzień inny.
1: Macie jeszcze czas, bo jest 18.30, także do 19.00.
2: Jeszcze zdążycie założyć buty i do nas
1: i
2: przybiec.
1: Przybiec do zamku na spotkanie z Maciejem Płazą. Naszym gościem był profesor Marcin Jaworski, kurator Festiwalu Fabuły, ale też przewodniczący kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej, o której powiemy sobie pewnie jeszcze dzisiaj, później.
3: Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wynik do...

0: jesteś?
1: FOMO! Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy palę

0: odbiorcami i odbiorczyniami.
1: Bo żeby troszeczkę zdradzić Wam tajemnicę, to jutro o 21:00 tutaj w zamku właśnie będzie odbywał się spacer pod hasłem Pisane w Poznaniu. No i tutaj między innymi Marta, ale też inni autorzy i autorki będą czytać rzeczy do tej pory niepublikowane.
2: Więc jest to gruba sprawa, no bo nie dość, że w ogóle będziemy może zaglądać w takie miejsca zamku tak czysto przestrzennie, na co dzień może mniej znane, może mniej dostępne i to w dodatku o takiej porze, w której myślę większość z nas raczej rzadko zamek odwiedza, będzie już no, wieczór, nazwijmy to, to jeszcze taki dodatkowa intryga związana z tym, że będą to teksty w ogóle jeszcze nie publikowane, jeszcze nie czytane, często zupełnie wszyscy na sali będący, łącznie z prowadzącymi, będziemy słyszeć je po raz pierwszy, dlatego wydaje mi się, że takie, no jedyne w swoim rodzaju spotkanie.
1: Tak jak wspominałyśmy, o 19:00 zaczyna się spotkanie z Maciejem Płazą, którego książka opowiada o Poznaniu, oprowadza nas w jakiś sposób po Poznaniu i zastanawiam się, czy ciebie, Marto, też Poznań inspiruje.
3: Tak, jak najbardziej. Akcja mojej następnej powieści będzie toczyła się tutaj w Poznaniu, głównie na Dębcu. Dębiec już jakiś czas temu sprawił, że no trochę zaklikało między nami. Podczas jednego z takich spacerów społecznych usłyszałam trochę o jego historii, właśnie o historii minionej, ale tej, która dzieje się też teraz obecnie i stwierdziłam, że to jest fajne miejsce do zgłębienia, do opowiedzenia. Dlatego też przy właśnie tej mojej nowej prozie, którą planuję napisać już niedługo, mam tak ambitnie, mam nadzieję, że skończę ją już latem, no to tak spotkałam się właśnie z kilkoma osobami, które ze swojej perspektywy przedstawiły mi, jak to się żyje na tym Dębcu i z tych rozmów, niestety, jeszcze nie wiem, wynika coś takiego, że bardzo dużo rzeczy już tam przeminęło, więc taki jest trochę ten nastrój. Ja nie chcę, żeby tak było w mojej nowej powieści, ale no właśnie sobie tak składam te rzeczy, te opowieści właśnie trochę reporterskie i też takie opowieści, które toczą się w mojej głowie, więc...
1: Mhm. A masz, czy masz taką obawę może, że jeżeli ta powieść będzie umieszczona tak bardzo lokalnie, skupiająca się na nawet nie tyle Poznaniu, co konkretnej dzielnicy, to, że będzie w jakiś sposób trudna dla odbiorców spoza tutaj tego naszego fyrtla poznańskiego?
3: Wiesz co, staram się, żeby uchwycić jakoś tam esencję istoty tego Dębca, ale też nie chcę, żeby to była bardzo wsobna opowieść. Zresztą akcja będzie wybiegała aż tak do roku 2050, więc ja też trochę sobie tutaj popracuję na przyszłości. No i wydaje mi się, że nie będzie taka wsobna i taka zbita, gęsta, więc...
1: Także bez obaw, nie trzeba będzie
3: tak,
1: tutaj.
3: Nie bójcie się, nie lękajmy się.
2: Nie bójcie się, czytajcie. Myślę, że jeszcze bardziej zgłębimy tę opowieść o tym, co nas czeka w najbliższych dniach, ale też co nas czeka w swojej historii o Dębcu za chwilę.

0: zniknąć właśnie z tego oka kamery i oddać głos innym osobom, to na pewno. Ale no tak, to jest wielomiesięczna praca. Przyjemna praca.
1: Na pewno jest jakiś, znaczy na pewno zgaduję, ale może to jest pytanie właśnie do ciebie o ten poziom satysfakcji, jak to już się po prostu dzieje.
0: Jak to się dzieje? W ogóle my, tak jak sobie na korytarzach się spotykałyśmy właśnie z dziewczynami, to sobie tak mówiłyśmy, że zrobiłyśmy już tyle, że mamy wrażenie, że ten festiwal już się odbył. Więc dla mnie to jest teraz, dla jakiejś takiej mojej podświadomości, wielkie zdziwienie, że on się teraz dzieje. Więc może trochę tak, ale bardzo się cieszę na wszystkie spotkania właśnie z twórcami i twórczyniami. Lubię właśnie słuchać tej perspektywy pisarskiej, więc mam też jakieś przygotowane swoje książki, żeby stanąć grzecznie w kolejce i poprosić o podpis.
2: A czekasz też na spotkanie ze swoimi czytelnikami?
0: Tak, jak najbardziej. To zawsze jest fajna sprawa. Pamiętam, że raz na targach książki, które odbywały się tutaj w Poznaniu, przyszło do mnie bardzo dużo osób i to z jednej strony były rozmowy o książce, ale też trochę o życiu, więc zawsze chętnie słucham. Ja właśnie jestem taką osobą raczej słuchającą. Nie lubię za dużo mówić, no zawsze tak gdzieś nastawiam się na słuchanie, czasem podsłuchiwanie właśnie w przestrzeni miejskiej, żeby tak trochę zaczerpnąć z tej mowy potoczystej, potocznej, więc tak.
2: Myślę, że też z jednej strony zastanawiam się, jakie to właśnie jest uczucie, kiedy staje się oko w oko z tą osobą, która przeczytała naszą książkę, bo wiadomo, że piszemy po to, żeby być czytanymi, ale domyślam się, że to jest zupełnie inne wrażenie wyobrażać sobie tą osobę, a właśnie ten moment, kiedy na przykład na festiwalu albo na targach, czy w czasie spotkań te osoby przychodzą, komentują, też dzielą się jakimiś swoimi historiami, tym jak ta książka z nimi zarezonowała.
0: Na początku może jest trochę strach. Strach przed nowym, kim jest ta osoba, no i że po prostu taki strach, że ta książka mogła się po prostu jakoś tam nie spodobać, nie? Zawsze niby wszyscy mówimy, że jakby jasne, szanujemy każdą perspektywę i tak rzeczywiście jest, ale gdzieś w głębi duszy, w głębi serca jednak chcemy, żeby ta książka się czytała i żeby zostawała w sposób pozytywny gdzieś tam w głowach. Więc jest też strach, potem jest ciekawość, a potem... Potem właśnie też taka satysfakcja, że jakby z ostatnim słowem ta książka nie przestała żyć, tylko poszła sobie dalej, nie? I przyszła w postaci odbiorcy.
1: I właśnie tutaj otwiera się taka opowieść, którą też już zaczął Marcin Jaworski, że ta książka to jest też pretekst do tego, żeby po prostu być razem i takiego spotkania towarzysko-społecznego.
2: Tak, dzisiaj to chyba będzie jakiś wątek przewodni w audycji, czyli właśnie ten społeczny charakter czytania. Natomiast skoro właśnie mowa o takich doświadczeniach społecznych, to jutro o godzinie 21 w czasie spaceru, na który serdecznie Was zapraszamy, tutaj w zamku będziecie mogli Martę spotkać, właśnie być może zgłosić się po podpisanie książki, być może zadać jakieś pytania, ponieważ właśnie wtedy to spotkanie tutaj między innymi z Martą, ale też z Antoniną Tosiek, z Patrykiem Zaleszewskim oraz Lidią Karpowską będzie się działo. No i tak tutaj... Tak to się prezentuje, proszę Państwa, także zachęcamy Was bardzo do aktywnego angażowania się w festiwal Fabuły.

0: Słuch. Mam komfort jak Concord, dźwięk przebijam, mam flow co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot. W żyłach jak w kompot, sliwa wpadłeś, ponton pęk jak kondon. Twoja dziewczyna budzi się zima.
1: Masz peka,
0: mam więcej prochu niż w aptekach. Hałaki z moja ladrej po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach. Słów puk na plecach i rymów desant i kilka stów lów, co z baranów ryżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają by o 3, 6, 0 stopni.

0: również słowacki reportaż Tomasz Faro, autor książki Syreni, Śpiew Syren, w głąb wojny Ukrainy, Tomasz Szerszeń i Wojciech Tochman, który 20 maja, czyli jutro, wydaje nową książkę reporterską z wojennej Ukrainy, Delfiny i Belzebub, więc będziemy też temu pisarstwu takim bardziej reporterskiemu się przyglądać.
1: Czyli rzeczywiście tutaj każdy może znaleźć coś dla siebie, bo z jednej strony literatura piękna, z drugiej strony reportaż, więc te zainteresowania, o czym też już rozmawiałyśmy właśnie przed godziną z Marcinem Jaworskim, te zainteresowania festiwalu są bardzo szerokie, literackie.
0: Tak, są szerokie i też taką rzeczą, która dla mnie w tym festiwalu jest bardzo ważna, jest to, że oddajemy też głos młodym twórcom i twórczyniom. Dzisiaj o 21:00 spotkanie z młodymi twórczyniami, adeptkami sztuki pisania na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, więc będzie też okazja posłuchać prozy młodych twórczyń. To też jest dla nas bardzo ważne, żeby podbijać to, że mamy kolejne pokolenia świetnych pisarzy i pisarek. Rozmawialiście zresztą z Martą Maciejewską, autorką Roślin Ruderalnych, ale też chcemy zaprosić na takie spotkania i debaty dotyczące właśnie tego czytelnictwa, bo to też jest bardzo ważny temat. Zresztą on się w zamku już pojawiał w kontekście na przykład lektur, które czytamy się teraz w szkołach i tego, jak na przykład kobiety są pokazywane w tych lekturach, więc też takie wątki feministyczne i właśnie w ramach tych debat będziemy się zastanawiać, po co pisać, po co czytać. Wiemy, że ten stan czytelnictwa w Polsce jest, jaki jest. Mamy nadzieję, że studenci, słuchacze Afery to są oczywiście fani i fanki literatury, jesteśmy tego pewni, więc to też jest taki wątek, który bardzo jest dla nas ważny. I zapraszamy też na bardzo dwa fajne wydarzenia, spacery literackie. Zresztą jeden z nich poprowadzi Michalina Janas. Te spacery odbędą się dwa. Jeden to będzie spacer po nocnym zamku, więc to będzie okazja do przede wszystkim przejścia nocą po zamku. Jeżeli ktoś jeszcze nie był w naszych kazamatach w godzinach wieczornych, to jest to okazja, żeby trochę po tym ciemnym zamku pochodzić. Będziemy rozmawiać z Lidią Karbowską, Martą Maciejewską, Antoniną Tosiek i Patrykiem Zaleszewskim. I pójdziemy jeszcze w miasto. Chcemy trochę z festiwalem fabuły wyjść poza nasz zamek. Będziemy spacerować głównie po kawiarniach, księgarniach związanych z książkami, miejscami. Tym razem z Magdą Genów, Maciejem Dudą i Maciejem Dobosiewiczem.
2: My tutaj tak o tych spotkaniach trochę rozmawiamy, no a przecież też w ramach Festiwalu Fabuły będzie czas na nagrodzenie też kilku osób.
0: Oczywiście.
2: I czy mogłabyś nam troszeczkę o tym opowiedzieć, bo wiemy, że gala Poznańskiej Nagrody Literackiej, ale też to nie wszystko z takich rozdań nagród będzie.
0: Tak, gala Nagrody Poznańskiej Nagrody Literackiej odbywa się 22 maja w piątek i rzeczywiście laureatkę głównej nagrody już znamy. Poznańską Nagrodę Literacką w tym roku za całokształt twórczości otrzymała Dorota Masłowska, między innymi też za swoją ostatnią powieść Magiczna rana, ale będą też przyznane dwie inne nagrody. Nagrodę stypendium imienia Stanisława Barańczaka, którą wręczamy młodym twórcom do 35 roku życia. Chociaż oczywiście po 35 roku życia też jeszcze twórcy mogą być młodzi. Nominowana jest Justyna Kulikowska za tą Wyniki dla Światła, Monika Gromala za książkę Domokrążcy, Celan, Bachman, Jelinek i Paweł Żewuski za powieść Krzywdę. Laureata poznamy w trakcie gali, więc jeszcze nie możemy zdradzić. Jeszcze nie wiemy, kto tę nagrodę zdobędzie. A oczywiście z tymi laureatami i z Dorotą Masowską zapraszamy na spotkanie dzień później, w sobotę 23 maja, więc będzie okazja posłuchać też ich głosów.
1: No i też gala to takie wydarzenie, które jest otwarte i będzie można tutaj też przyjść, wziąć udział, więc z tego co rozumiem, nie jest to tylko na zaproszenie dla wybranych.
0: Tak, poza tym jeszcze oczywiście zachęcamy do zakupu karnetu festiwalowego w bardzo fajnej cenie. Można przychodzić na poszczególne spotkania, na spacery. Wszystkie informacje dotyczące warunków udziału, czy są jakieś biletowane, czy otwarte, znajdziecie na stronie festiwalfabuły.pl. A część wydarzeń jest też transmitowana na naszych profilach społecznościowych, więc jeżeli jesteście poza miastem, nie możecie dotrzeć, jesteście właśnie w trakcie zakuwania do jakichś zaliczeń i macie chwilę przerwy, albo bardzo nie chcecie się uczyć, a chcecie sobie zrobić przerwę, wiemy jak jest, to zamiast sprzątania i mycia okien można tym razem odwiedzić Festiwal Fabuły i też zobaczyć, co się dzieje w internecie.
1: Też zachęcamy Was do śledzenia na Facebooku Festiwal Fabuły Program. Tam też znajdziecie wszystkie wypisane wydarzenia, wydarzenia z krótkimi opisami, żeby też może nabrać takiego wyobrażenia, które z tych tematów, a jest ich, tak jak sami słyszeliście, całkiem sporo na tegorocznej edycji, przekonać się, co Was interesuje. Teraz na chwileczkę się z Wami pożegnamy, a po przerwie wrócimy jeszcze do innych festiwalowych atrakcji.

0: czytać, organizować może jakieś warsztaty, także również bardzo mnie ekscytuje z kolei ta perspektywa.
1: Tak, ja ze swojej strony mogę dodać tylko tyle, że nie mogę się doczekać tych wszystkich inicjatyw, które mamy w planach i jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany tym, co robimy i co będziemy robiły w bliskiej przyszłości, no to zapraszamy oczywiście na Instagrama Kolektyw Sztuczki, na Facebooka Kolektyw Sztuczki i zapraszamy do śledzenia, bo czekają nas bardzo, bardzo interesujące wydarzenia i prace.
0: I chciałam jeszcze nawiązać do tego naszego występu o 21:00. Czy mogłabyś zdradzić chociaż jakiś taki, czy jest jakiś temat przewodni, czy jest jakaś taka nić, która łączy te wszystkie teksty?
1: No słuchajcie, tutaj chciałyśmy podkreślić to, że jesteśmy wszystkie dziewczynami, które piszą. Sztuka pisania jest kobietą. Sztuka pisania jest dziewczyną, więc cały scenariusz nocnego czytania powstał tak naprawdę na kanwie opierającej się o tematy stricte, jakby to powiedzieć?
0: Z taką szeroko rozumianą dziewczęcością,
1: tak,
0: kobiecością?
1: Tak, tak, bardzo, nie chciałam powiedzieć z kobiecością, bo to jeszcze, to nie jest dokładny wydźwięk tego, o czym będziemy czytały, ale tak, ta dziewczyńskość, ta wspólnota dziewczyn tak naprawdę, to nasze krzątactwo, to jak my igramy ze stereotypami o kobietach w ogóle w społeczeństwie, ale też w twórczości literackiej. Także, no, zapraszam. Bardzo, bardzo zapraszam.
0: Zapraszała Natalia Imbor. Także, moi drodzy, jeszcze raz powtórzymy. 21. sala, pod zegarem, nocne czytanie, czytają studentki sztuki pisania.

zazwyczaj nie są dostępne dla osób zamek odwiedzające, gdzie tam, wiecie, takie są to kuluary zamkowe. Natomiast oprócz tego też właśnie za takie kuluary będą nas wpuszczać autorki i autor, ponieważ będą czytać fragmenty tekstów, których jeszcze do tej pory nie publikowali.

0: książka i chciałbyś nam opowiedzieć troszeczkę więcej właściwie. Co ty tutaj planujesz robić w ramach tego festiwalu?
1: Tak, jestem w tym roku właśnie wolontariuszką na festiwalu Fabuły. Właściwie stało się to tak, że cała nasza grupa artystyczno-literacka, nasza specjalność właśnie na filologii polskiej, prawie cała dołączyła właśnie do w tym roku właśnie jako właśnie wolontariusze. To jest też nasza część praktyki takiej artystyczno-literackiej i właśnie mamy zajmować się kierowaniem ludzi właśnie w różne miejsca, gdzie mają dotrzeć, do jakiej sali, gdzie odbywają się jakieś spotkania. Mamy też pomagać, na przykład podawać mikrofony i w sumie wiele rzeczy takich dzieje się na bieżąco, że mamy być gdzieś tam zawsze blisko i mamy być czujni. Żeby dopilnować.
2: Czyli jesteście takimi stróżami tutaj festiwalu Fabuły, takimi dobrymi duszkami, które pilnują, żeby wszystko się spinało, żeby nikt się nigdzie nie spóźnił, żeby każdy wszędzie trafił. To jest bardzo ważna rola.
1: Tak. Tak. No, takie małe duszki właśnie biegające sobie gdzieś tutaj, gdzieś tam, czasami troszkę jeszcze zagubione, bo jednak zamek to jest za duże miejsce, ale właśnie staramy się, żeby właśnie zapewnić ten komfort wszystkich osób, które tu przychodzą, żeby właśnie dobrze spędziły tutaj czas.
0: I też możesz zobaczyć dzięki temu trochę ten festiwal od środka, trochę od podszewki, nie tylko jako właśnie uczestniczka, ale też tak właśnie od tej wewnętrznej strony.
1: Bardzo cieszę się w tym roku, że mogę brać udział właśnie od wewnątrz, żeby zobaczyć, jak tak naprawdę organizuje się w sumie troszkę taki festiwal, bo w zeszłym roku miałam okazję być na festiwalu Poznań Poezji i to bardzo mi się podobało. Naprawdę ten festiwal jest cudowny i dlatego jest tak urozmaicenie po prostu teraz.
2: To jest jakiś taki punkt programu, na który szczególnie czekasz?
1: W tym roku jest bardzo dużo różnych wydarzeń. Nie jestem pewna, czy na jakieś wydarzenie jakoś tak bardzo szczególnie czekam. Na pewno wszyscy czekają na galę i na spotkanie z Dorotą Masłowską. To jest jakiś taki punkt obowiązkowy, wydaje mi się, że w tegorocznym planie.
0: No i w tym roku mamy festiwal Fabuły. W zeszłym roku wspomniałaś o Poznaniu Poezji. To jest ważna sprawa, bo właśnie zamek ma to swoje coroczne święto literackie, ale od trochę innych stron rok w rok, bo raz właśnie poezja, a raz to fabuła proza jest tutaj tym głównym tematem. No i tak może personalnie ciebie zapytam, czy tobie jest bliżej właśnie do prozy, czy bardziej do poezji?
1: Mimo wszystko chyba bliżej mi do poezji. Lubię właśnie wyszukiwanie tych różnych niedosłowności i właśnie chyba poezja. Nie wiem, co mogę więcej.
0: Czyli jednak poezja, ale Festiwal Fabuły trwa, rozpoczął się.
1: Tak, trwa. Już dzisiaj właśnie rozpoczęły się pierwsze odczytywania fabuł. Tak, pierwsze spotkanie właśnie trwa, więc będzie się działo.
2: Tak, ale jeżeli jesteście fanami poezji i być może czujecie jakąś nostalgię po tegorocznym festiwalu, to chciałam powiedzieć, że Festiwal Fabuły nie dyskryminuje, bo z poetkami i poetami też będzie się można tutaj na Festiwalu Fabuły spotkać, między innymi z Lidią Karbowską jutro o 21:00.

0: właśnie z Karoliną, laureatką, także jeżeli ktoś jest ciekaw, cóż to za osoba została nagrodzona, to zapraszamy bardzo serdecznie w sobotę o 15.
1: I wspomniałyśmy, że to jest już trzecia edycja, jak dobrze kojarzę, Studenckiej Nagrody Literackiej z Buta. I czy mogłabyś troszkę nam powiedzieć też o tych poprzednich, kto tam był tym laureatem, jakie to były tytuły?
0: To znaczy, dla sprostowania jest to szósta edycja.
1: Szósta, no tak, to patrz, dobra,
0: natomiast
1: super.
0: Ja nie jestem w tej kapitule od początku, bo okay. Tak jak wspomniałam, są to zawsze osoby studenckie, więc jak ktoś kończy studia albo jeszcze nie zaczął, to tak się to zmienia. Natomiast tak, rok temu już też działałam przy nagrodzie. W tamtym roku laureatką została Natalka Suszczyńska. Również nagroda była wręczona tu na festiwalu. Mhm. No i w zasadzie zawsze jest to podobny przebieg przez cały rok od gali jednej nagrody do jakiegoś momentu kolejnego roku zbieramy te nominacje. Później ograniczamy listę, dyskutujemy nad oficjalnymi nominacjami tak zwanej shortlisty, którą ogłaszamy. No i to jest taka struktura, którą właśnie od tych kilku lat, przy których ja tutaj też działam, trzymamy.
2: A jakim kluczem kierujecie się, wybierając właśnie nagrody na tą listę lektur, na tą shortlistę?
0: Przede wszystkim wybieramy raczej osoby autorskie mniej rozpoznane w polu literackim, bo chcemy właśnie takim osobom dawać trochę ten głos i rozpoznanie i doceniać ich twórczość, która jest niezwykle świeża i spostrzegawcza. Dlatego mamy taką zasadę, że nie nominujemy osób, które otrzymały już takie znaczące polskie nagrody literackie jak Gdynia, Nike, Poznańska i tak dalej. Więc sprawdzamy bardzo różne wydawnictwa, głównie skupiając się właśnie na tych mniejszych i poetyckie, i prozatorskie, więc robimy taki generalny przegląd też lektur, które nam po prostu wpadły gdzieś tam w oczy właśnie w ubiegłym roku.
2: To jest, myślę, z jednej strony duża frajda, będąc osobą studencką, móc mieć taką sprawczość, ale też myślę, że tak jak opowiadasz o tym, to jest w tym też bardzo dużo takiego elementu odpowiedzialności za właśnie to pole literackie, takiego chęci może rozszczelnienia kapituł tych takich sztandarowych, powiedzmy, polskich nagród, które no, mają też swoją specyfikę.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Dlatego też właśnie ta kapituła jest, powiedzmy, taka mobilna i staramy się, żeby była reprezentacja takiego szerokiego przekroju roczników z naszego uniwersytetu, żeby te głosy mogły się po prostu ze sobą spotkać i być reprezentowane i jednocześnie reprezentować literaturę równie młodą i często niedostrzeżoną, więc i od tej strony kapituły i od strony literatury chcemy dawać i podbijać te mniej rozpoznawalne głosy po prostu.
2: A gala Nagrody z Buta odbędzie się w sobotę 23 maja o godzinie 15 w sali audiowizualnej i tak jak tutaj Zuza nam wspominała, poprowadzą Zofia Bogacz i Hanna Tabisz, a laureatką jest Karolina Krasny. Naszą gościnią ostatnią już dzisiaj w aferowym studiu festiwalowym była Zuzanna Stasiek. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami przez te dwie godziny bardzo intensywne i w czasie których naprawdę sporo się mogliśmy o festiwalu dowiedzieć. Za realizację dzisiaj odpowiedzialni Anna Grzyb i Mateusz Korzeniewski, a przed mikrofonami
1: Marta Głogowska
2: i Maria Maciejewska. Dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Cześć.

0: już widziałem.
1: No, nie wiem, tak?
0: Tak mi się wydaje, no. No tam dużo chyba merytoryki będzie, co?
1: Dosyć tak.
0: Czyli inaczej, niż tutaj.
1: Nie będzie tak tutaj jak z tobą. Tam okay. Z Bartkiem obydwoje w podobnym tonie.
0: Dzisiaj z jedną osobą rozmawiałem i mówiłem, że kurczę, jakbyśmy mieli jednak to robić merytorycznie, to ja bym nie dał rady.
1: W sensie, ty byś nie dał rady, czy ten ktoś nie dałby rady słuchać?
0: Nie no, ja bym nie dał rady tak prowadzić.
1: A, no, ale ludzie też lubią to, więc Michał, dobrze się uzupełniamy. Jest okej.
0: W sobotę na fecie mistrzowskiej świętujesz?
1: Ja nawet nie piję.
0: Ale nie o picie chodzi, tylko czy po prostu wychodzisz na ulicę, cieszysz na ten targi.
1: A, pytałeś mnie, czy na fecie świętuję, że strojnie piłem.
0: Dobre, nie wyłapałem.
1: Ale co? O co pytałeś w końcu?
0: No właśnie widzę, żeby ci się trochę przydało przyspieszyć tutaj.
1: O co pytałeś w końcu?
0: No czy świętujesz, czy się cieszysz, że lęk do mistrza?
1: Tak, świętuję się. Świętuję.
0: Zadowolony, czy...
1: Świętuję, ale...
0: Czy przyzwyczajony?
1: Świętuję, ale na wyjeździe.
0: No to tak jak Lech świętował w ostatni weekend.
1: Tak jest.
0: Nasz gość dzisiejszy jest w koszulce Lecha, widzę, złotej.
1: Jest.
0: Jest to Kuba Walkowiak, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór, czy dzień dobry wieczór państwu i dobry wieczór, dzień dobry tudzież prowadzącym.
0: Wszystkich chciałbym zaprosić na dalszą część audycji, ponieważ myślę, że mamy tutaj bardzo ciekawą osobę o bardzo interesujących rzeczach, które robi w życiu.
1: Przeżyciach, doświadczeniu zawodowym i perspektywach na przyszłość.
0: To jest ta merytoryka, o której mówiłem.
1: Dokładnie. Michał, czy pierwsza piosenka jest w końcu taka, co ja wybrałem, czy co ty?
0: Co ty, ale tam nie było jakiegoś wielkiego, do jakiejś wielkiej dyskusji.
1: Ale super jest ta piosenka. Nowy Beduin z Luczem. Lucz, super producent, młody narybek, że tak powiem, na rynku, takim bardziej globalnym. I to jest taki dobry Beduin w starym stylu. Dawno tego nie było. Mega się jaram, więc polecam.

0: To jest audycja Kemot B2B Łęcki. Realizuje nas Arek Cierniak, ale to Kemot chyba już mówiłeś, co? To Jarko, rozmawiałeś, tak. I naszym gościem dzisiaj Kuba Walkowiak. Cześć, Kuba.
1: Cześć.
0: Świętujesz mistrza, tak?
1: Świętuję, jak najbardziej. Długo wyczekiwany. Fajnie, że to się odbyło na kolejkę przed. Mogę dodać od siebie, że był to jeden z warunków, bo Michał coś tam napomknąłeś, że fajnie by było, jakbym wpadł. No to się tak ustawiliśmy, że może po mistrzostwie przyklepany został w Radomiu ten mistrz, no i jestem.
0: Super. Próbowałem dzisiaj skategoryzować, czym ty się zajmujesz, oprócz tego, że po prostu szeroko pojętą sztuką. I na szczęście udało mi się, że nie robiłem tego sam, więc myślę, że będzie to odpowiednie. Przede wszystkim jesteś oświetleniowcem, bardziej pewnie profesjonalne określenie to visual jockey, tak?
1: Tak, no.
0: Bawisz się właśnie, to jest też trochę pociągnięcie tego, ale właśnie wizualki, mappingi i tego typu rzeczy. I pewnie na trzecim miejscu w tym wszystkim jest DJ-ka, ale jest i czwarte miejsce, czyli sztuka filmowa, którą gdzieś pewnie jakiś czas temu porzuciłeś, żeby właśnie do niej wracać.
1: Oj tak, porzuciłem w zasadzie no kilka ładnych lat temu, to bardziej te lata nastoletnie. Wsiągłem troszeczkę w świat klubowy, nie ukrywam, że zakochałem się.
2: Zgubił cię.
1: Tak, od pierwszego wejrzenia praktycznie, w sensie, no ludzie, energia i to, co po prostu, no to w tym chodzi też jakieś tam, po prostu czysty fan i gdzieś społeczność, która się wokół tego wytwarza i też ile po prostu od siebie można dać tej energii ludziom, czy to jako DJ, no to też doskonale znacie od tej strony sceny, czy też na przykład przekładając ten świat dźwięku na obraz po prostu, nie? Czyli też jakaś forma wyrazu i po prostu umilić ludziom ten czas.
0: Czy można powiedzieć, że jesteś międzynarodowy, jeżeli chodzi o... O, Kemot, ci się wciąłem tutaj mocno?
2: Nie, proszę.
0: Dobra. Czy można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten visual DJing, to wy jesteś już na takim międzynarodowym poziomie? Czy fakt, że na przykład właśnie wróciłeś z 3-miesięcznego tournée po Stanach, ciebie tak kategoryzuje, czy raczej jest to, nie wiem, byś myślał, że jednak przypadek i jeżeli by tutaj z ciebie zrezygnowali, to potem już by nie było miejsca dla ciebie na świecie?
1: Myślę, że to nie przypadek, ale odpowiadając tak konkretniej, no to chyba tak, ponieważ miałem kilka tych gigów za granicą. Pierwszy bodajże był jednak w Berlinie, gdzie tu mamy najbliżej. No i kilka tych państw zaliczyłem i w sumie tak wyszło teraz po powrocie, że już mam dwa kontynenty też, także można powiedzieć, że jestem interkontynentalnym wręcz DJ-em czy...
2: Powiedz, a teraz wszyscy się śmieją, że 2026 rok to rok, w którym każdy postanowił zostać DJ-em. Ja czuję, że takie coś gdzieś przeżywamy już od kilku lat. DJ-ingów w świetle jest podobnie, czy wręcz przeciwnie? Duża jest konkurencja, czy raczej jest deficyt?
1: No ja bym powiedział, że jest wręcz przeciwnie. Szczególnie jakoś po pandemii to można było zauważyć, że brakuje techników. Dużo osób się też przebranżowiło w zaistniałej sytuacji. No i w zasadzie często spotykam się z sytuacją, że gdzieś kogoś brakuje, no dostaję telefon, jak się jest w branży, no to też się zna ludzi, no to jeden telefon dalej, jeden telefon wcześniej, no i jakoś staramy się to ugrać, także no nie, a na pewno zgodziłbym się z tym, że to już od nawet kilku lat taki trend, że każdy gdzieś tam próbuje swojego gdzieś tam stylu muzycznego pokazać ludziom po prostu poprzez DJing, to faktycznie mamy coraz więcej. No, na pewno nie wygląda to tak w świadku jakby realizatorów czy techników.
2: Czyli ze swoich wszystkich płaszczyzn, którymi się zajmujesz, najbardziej ludziom polecałbyś zająć się?
1: Najbardziej polecałbym...
2: Czy nie chcesz konkurencji i po prostu powiesz, że w ogóle nie polecasz
1: nie boję się konkurencji, każdy ma też inny styl.
2: Nie polecaj nam kolejnego DJ-a, nie?
1: No właśnie tak myślałem, żeby tu na przekór. Idźcie w DJing, słuchajcie, im więcej nas, tym lepiej. Zaraz będzie, wiecie, ta jedna osoba na parkiecie i 200 na scenie.
2: Jak na Circo Loco.
1: No, taki żart. Nie, no, ale na pewno, jeżeli ktoś chciałby odkryć sobie ten świat estradowy od zza kulis, że tak powiem, to miejsce jest i no, potrzebujemy też was, więc chodźcie.
0: Spróbujmy sobie zbudować taką twoją historię, bo to jest ona dość ciekawa, interesująca, jakby, że chłopak z Poznania właśnie sobie podróżuje po świecie, znaczy podróżuje, po prostu pracuje w różnych ciekawych halach, salach koncertowych na świecie. Przygotowując się do tej audycji, usłyszałem, że ty zawsze taki byłeś, że byłeś po prostu, od zawsze było powiedziane, że Kuba jest artystą. I wszystko było w ten sposób usprawiedliwiane, ale też było to zgodne z prawdą, że zawsze robiłeś troszkę inaczej i miałeś jakiś tam swój pogląd, swoje zdanie.
2: Brzmi, jakbyś u rodziny zasięgnął języka.
1: No właśnie też tutaj jest.
0: Mama dużą, nie? Rodzinę, więc.
1: Ale no.
2: Przyganiał kocioł garnkowi.
1: To też prawda.
0: Dokładnie.
1: No chyba nie... Nie mogę się nie zgodzić z tym.
0: I czujesz, że twoje miejsce jest w sztuce?
1: Czy czuję? No tak.
0: Od którego momentu, w którym mam
1: życie? Kurczę, to już tak, no nie wiem, od takich zabaw dziecięcych, nie? Gdzieś tam zawsze lubiłem występować, jakiś performance odstawiać, czy to na sucho, czy nawet coś tam grając, bo też za dzieciaka jakieś pierwsze lekcje były, gry na pianinie, ale no też mocno chciałem od dzieciaka, w sumie jak pamiętam, to gdzieś świat filmowy to był ten, co mnie zawsze, że tak powiem, jarał najbardziej. No ale tak jak też już mówiłem, muzycznie gdzieś tam też i no nie wiem, tak jakoś w sumie mógłbym się zgodzić, że zawsze mnie pchało na tą scenę.
0: Gdzie był ten moment, że zaczęli cię zapraszać na festiwale w Polsce, na razie zacznijmy, ale ciebie, a nie dlatego, że pracowałeś z kimś i pojechałeś dla kogoś realizować, tylko po prostu chcieli, żeby Kuba Walkowiak tę scenę zrealizował i po swojemu ogarnął.
1: Dosyć szybko, ale też można powiedzieć, że dlatego, że zacząłem z innym jeździć, bo ktoś mógł zobaczyć, jak, czy to z Lumenartem, jak jeździłem stawiać sceny, ktoś widział też, w jaki sposób świecę, jak ja odbieram muzykę. I pamiętam, że gdzieś chyba no, odkąd zacząłem świecić, to będzie pierwsze świecenie, w ogóle miałem 7 lat temu, ale festiwale, jak konkretnie pytasz, no to będzie 2021 rok i wydaje mi się, że w tym roku już odebrałem jakiś telefon na zasadzie, ej, a może ty byś przyjechał i chciałbyś rzucić tam okiem. To były też oczywiście nie jakieś wielkie festiwale na, nie wiem, 20 tysięcy osób, bardziej na, no nie wiem, mniej niż 1000, ale tak, no byłem, jeździłem, robiłem.
0: Pierwszy numer, trzeba posłuchać, tam nie wiem, czy ktoś się nie wywrócił w tle, ale pierwszy numer, słucham.

0: Audycja Kebot B2B Łęcki, naszym gościem Kuba Walkowiak. Rozmawiamy o jego drodze w sztuce VJingu, ale nie tylko. Kuba, ostatnio rozmawiałem z jedną osobą bliską, że w życiu warto czasami rzucić się na głęboką wodę i dopiero potem zastanawiać się, jak dopłynąć do brzegu. I, bo po prostu dostajesz jakieś możliwości i no... Kemot?
1: Komentuj. Chciałem zażartować, że powiesz, że w życiu piękne są tylko chwile, po czym pomyślałem, na pewno nie rzucisz takim sucharskim frazesem, po czym zacząłeś o rzucaniu się na głęboką wodę i pływaniu do brzegu i uznałem, że jednak byłbyś w stanie powiedzieć, że w życiu piękne są tylko chwile.
0: Dziękujemy za ten wzbogacający rozmowę
1: tak,
0: komentarz.
1: Po prostu naszło mnie, jak cię słuchałem. Przepraszam.
0: Nie, no żartuję. I z tego, co słyszałem, to ty... musiał. To ty lubisz... najpierw się na coś zadeklarować, czy wziąć jakąś propozycję, a dopiero potem zastanowić się, jak to zrealizować i czy to jest możliwe.
2: No tak, muszę potwierdzić te słowa. Uważam, że też najwięcej w życiu nauczyłem się, i to mogę z ręką na sercu to powiedzieć, właśnie w ten sposób. Najpierw tak, ogarniemy, a potem... kurczę, jak to ogarniemy, nie? I wtedy zaczyna się
0: kminka. Przykłady konkretne?
1: To jaką największą wtopę zaliczyłeś, tak? Że ile procent planu pierwotnego udało ci się zrealizować?
2: Jaką największą wtopę?
1: Tak.
2: Ile procent planu? Wydaje mi się, że miałem taką realizację, gdzie było 60%, planu, może 70%.
0: A w drugą stronę? Że naprawdę taka propozycja, kurczę, która nie jestem na tym poziomie, nie dam rady, inaczej nie dam rady, skoro przyjąłeś, to dasz, ale że w ogóle przyjmując to, kurczę, muszę to przyjąć, ale totalnie nie wiem
1: mega,
0: jak.
1: Mega fajny czas musieliście w tych Stanach spędzić, że normalnie wszystkich wrzucasz pod autobus, a tu ja próbuję zadać trudne pytania, a ty od razu pytasz o najbardziej pozytywną sytuację.
0: No bo tak zacząłem na początku, Tomku.
1: No ale ja przyjąłem inicjatywa.
0: Odpowiedział.
1: No ale chciałem odpowiedzieć do końca. Co zjebałeś? No mów, no.
2: No konkretów nie powiem, ale no...
1: Ale gdzie to było?
2: Niedaleko. W Poznaniu.
0: Dawaj.
1: W Poznaniu, dawaj.
2: No i też nie powiem, że to było całkowicie położony projekt, bo jednak...
1: Jak w operze.
2: Nie. W operze było do pięty na ostatni guzik, bym powiedział wszystko.
1: Nie, no wyglądało ładnie, tylko brzmiało fatalnie.
2: O, no to już nie do mnie.
1: Dobra.
2: Ja akurat z akustykiem nie byłem na tej imprezie.
1: No, dobra. Okej. Okay. Dobra, Michał, pozytywne pytania zadawaj, proszę bardzo.
0: No, to kiedy rzuciłeś się na taką bardzo głęboką wodę?
2: No prawie za każdym razem.
0: No to konkret, gdzie miałeś takie, że faktycznie ta realizacja była taka, że to trzeba było się na bieżąco douczyć.
2: Pierwsza realizacja, którą na przykład robiłem z kolektywem Mystic Creatures, Mystic Tales, to była realizacja w Niemczech. Sternfest, teraz nazywa się Scalar Festival. Super festiwal, naprawdę bardzo polecam. Pod Berlinem z pół godzinki, bardzo piękne jezioro. I tam też mieliśmy jechać w innej ekipie, to znaczy miałem jechać ja i Damian. Damian nie mógł pojechać, więc wiedziałem, że to na mnie finalnie będzie ta odpowiedzialność, jak ta scena będzie wyglądać. No i to było na przykład coś takiego, że wiedziałem, okej, no to jest ta jedna szansa, nie? Jakby wypadniemy dobrze na ziemi niemieckiej, no to będziemy działać, nie? No i skończyło się tak, że działamy do dzisiaj.
1: Ale to robiłeś tam jakby całą scenografię tej sceny, czy
2: nie,
1: tylko...
2: Nie, scenografię stawiali Niemcy, aha, a ja robiłem taki stage design bardziej ze strony światła, nie? I okay, laserów w tym wypadku, bo jechałem też z ramienia lumenów, więc na tym gdzieś się fokusowałem.
1: I jak taka współpraca między różnymi zespołami wygląda? Jaka jest dynamika tej pracy, kiedy ty dostajesz rzeczy, od czego się zaczyna?
2: No to też, jak wspomniałem, była jedna z pierwszych takich realizacji wspólnych, więc można powiedzieć, że się docieraliśmy. Teraz na przykład wygląda tak, że no, są też, odpowiadając na pytanie tak konkretniej, są poszczególnie piony odpowiedzialne za tą produkcję właśnie, na przykład scenografii, są piony odpowiedzialne za produkcję całej techniki. No i generalnie mamy pełne też zaufanie, na przykład przy tym projekcie, no to nie wchodzimy, że tak powiem, sobie gdzieś tam ewentualne uwagi albo właśnie wzajemna pomoc, bo czasami ktoś potrzebuje coś podświetlić, a ja potrzebuję, żeby ktoś mi deskę zamontował, żebym mógł właśnie coś zainstalować na tej desce, nie? Więc No, mieliśmy na przykład, rozwijając ten projekt, bo też był taki, powiedzmy, krok pierwszy, że tak powiem, ostatnim krokiem była scena na Mystic Creatures Festival, no to też mieliśmy rozmowy, spotkania przed pokazywanie, jak projekty wyglądają, żeby po prostu ten efekt finalny był jak najbliżej założonego,

0: w sensie pozdrawiam i polecam. On po prostu wiedział, że się tym zajmuje, więc gdzieś tam przekazał kontakt dalej.
1: I trafiłeś na trasę po Europie, tak najpierw z Operą Narodową Ukraińską?
0: Tak. Ona była chyba konkretnie właśnie kijowska. W tą, co podróżowałem teraz po Stanach, to z Odessy. I wyglądało to w taki sposób, że ja miałem też dogadane jakieś grania, tutaj lustra, tutaj coś pamiętam, a też staram się robić tak, że jak się na coś umawiam, to dowożę, a więc wysłałem swojego kolegę, który miał być VJ-em, jednak nie poszedł na VJ-a, tylko został tam technikiem, no i wkręciłem się tam jako realizator oświetlenia. Przy czym zdecydowanie bardziej wolałem być jednak wideo tutaj operatorem. Czułem się pewniej. Nie czułem się jeszcze po prostu tak mocny, żeby największe sale w Europie po prostu kontrolować. No ale co? No szansa po raz kolejny. No albo jedziesz, albo nie. No to mówię, no jadę. No i poleciałem do Helsinek, zdaje się. To był pierwszy koncert, jaki mieliśmy i też tak sprawa wyglądała, że dosłownie jak się pojawiłem na venue, to osoba, która wcześniej kilka miesięcy tam była odpowiedzialna za ten efekt świetlny, wizualny, powiedziała: o, dobrze, że jesteś, ja mam za godzinę tam autobus na lotnisko, więc uciekam. No i po prostu mi zostawił, nie? Więc tak sobie musiałem rozkminić to. Plus był taki, że wszystko zamontowane. Jeden koncert on zaświecił, drugi już miałem ja. No i jakoś wjechałem, nie?
1: Fajnie.
0: Ale zdecydowanie no było to zrzucenie na głęboką wodę. Tak naprawdę następnego dnia zacząłem rozmieniać: dobra, kurczę, jak tutaj robimy te montaże, jak tutaj robimy, bo akurat zabrał też ze sobą ekipę, więc to też nie miałem takiego gotowca, nie? Że ktoś ci po prostu postawia i...
1: Ile czasu spędziłeś z tą Ukraińską Operą Narodową w podróży? Teraz 3 miesiące po Stanach, wcześniej po Europie?
0: Tak, wcześniej byłem dwa, no łącznie 5 miesięcy teraz było. No jeszcze miałem tam pół grudnia, no to 5,5 miesięcy można powiedzieć. A w zeszłym roku to był miesiąc.
1: Czy żyjąc z nimi i podróżując, będąc cały czas praktycznie, czy w pracy, czy czas wolny, sprawa wojny, ataku Rosji na Ukrainę jest tobie jakby... Jesteś bardziej wrażliwy na tę sprawę?
0: No, na pewno jestem dużo lepiej poinformowany i tak. Na pewno jestem... Byłem ogólnie wrażliwy na tym punkcie, ale teraz to już... No, po prostu poznając ludzi, którzy, wiecie, stracili na przykład najbliższych, nie? Ojca, nie, mamę, czy brata, który jest na froncie, albo no właśnie, który jeszcze walczy, no to słyszy się te historie, ma się też taki gdzieś ten namacalny dowód, nie, no bo rozmawiasz z człowiekiem naprzeciwko, tak jak my teraz, no to faktycznie uderzają te historie, no i te historie to są makabryczne, nie, bo no oni się nie gryzą w język, dlaczego mieliby, nie wiem, 4 lata wojny, no to mówią jak jest, przynajmniej to, co mi mówili, pokazywali, to naprawdę były, no, okropne obrazki.
1: To co, kolejny numer od ciebie poprosimy? Pierwszy to był Essex, prawda?
0: Tak. Essex Sino, zdaje się, który usłyszałem w zeszłym roku na Last Festival. Też właśnie razem z Krzysiem i całym totemową ekipą widzieliśmy się na totemie. Chciałem w ten sposób gdzieś tam chłopaków jakoś rozpromować też.
1: A teraz?
0: A teraz wjeżdża również polski narybek, bo to jest Fern i Kapur w remiksie, co prawda, ale no to nasza scena taka down tempo, mid tempo. Też pozdrawiam Kamila i Roberta. Fajne rzeczy robią, także no.
1: Słuchamy.
0: Słuchamy polskiego dobra.

0: Audycja Kemot B2B Łęcki. Naszym gościem dalej Kuba Walkowiak. Kuba, skoro międzynarodowa kariera w DJingu i do tego robisz jeszcze inne rzeczy, czyli ta DJ-ka, coś tam w filmach się bawisz, co teraz pewnie jeszcze zaraz do tego nawiążemy, to wynika z tego, że prawdopodobnie jesteś super zorganizowanym człowiekiem i do tego jeszcze masz pewnie, no dość mocno dbasz o jakiś tam swój social media i tak dalej. Tymczasem
1: totalnie odwrotnie.
0: Jest tak? Totalnie odwrotnie. Jeżeli chodzi o czas, to cieszymy się, że dzisiaj byłeś punktualnie, bo podobno to się tobie nigdy nie zdarza. I spóźnienie 6 godzin podobno funkcjonuje dość regularnie w twoim towarzystwie, czy nie?
1: 6 godzin?
0: 6 godzin? Oj, nie mamy tego w słowniku?
1: 6 godzin spóźnienia, to nie wiem, czy kiedyś zaliczyłem.
0: Okej.
2: To kto tak powiedział, Michał? W KOP. Kto to powiedział?
0: Nie, to wymyśliłem. Jak wojewódzki wymyśliłem, żeby podpuścić.
1: No to nie. To znaczy tak, no nie ukrywam, że punktualność nie jest jakąś mojego mocną stroną, aczkolwiek przez lata, no wiecie, trening czyni mistrza, także ćwiczę, jeszcze raz ćwiczę. Tutaj byłem chyba nawet za 10 albo za 15. Tak dwa razy
2: to dużo szybciej niż ja.
0: A coś ci przeleciało? Nawiążę może do tego, co Kemot wcześniej pytał. Coś ci przeleciało albo coś zepsułeś przez to, że się gdzieś spóźniłeś? Albo jakiś lot spektakularny czy coś?
1: Czy spektakularny? No nie, bo jest zazwyczaj dowożę, nie? Tylko często na przykład jest to 20.01, a nie 19.59. Albo bywało tak, bo faktycznie no, lata doświadczenia robią swoje. No ale zawsze dowożę, nie? Więc to też.
0: A jeżeli chodzi o sociale, to myślę, że dzisiaj nawet twoja rodzina, ale i twoi znajomi się dowiedzieli, że będziesz w tej audycji, to pewnie odetchnęli, pomyśleli sobie, w końcu dowiemy się, co u Kuby.
1: No tak, pewnie część osób się uśmiechnęła, że zobaczyła, że w ogóle jestem w Polsce, bo nie każdy o tym wie, nie każdy o tym wiedział. Ci, co mnie widzieli, my się akurat zobaczyliśmy dosyć szybko, gdzieś tam przechodząc, to tak. Myślę, że się uśmiechnęli, stąd tyle reakcji też było. Naprawdę bardzo dużo osób mi napisało, raz, żebym oczywiście pozdrowił, a drugie, żeby, no, że w ogóle fajnie, że jestem.
2: To pytanko, jak nie miałeś czasu jeszcze się zobaczyć z niektórymi i opowiedzieć o swojej przygodzie, to może byś nam przybliżył, jak wygląda dzień twojej pracy na takiej trasie? Ile jest podróży, ile jest montażu, jaka jest złożoność tego dnia? Bo mnie to mega ciekawi, a w sumie nie zapytaliśmy.
1: Muszę dopytać się z tym pytaniem, czy rozmawiamy o Europie, czy o Ameryce, bo to są też zupełnie...
2: A super będzie, jak powiesz, jakie są różnice.
1: Okej, no to przede wszystkim różnica jest taka, crew. W Europie jeździmy ze swoim crew, każdy wie, co ma robić i przyjeżdżamy, dajmy na to godzina, zależy o której jest pierwszy koncert, ale załóżmy, że o godzinie 16, próbę trzeba by było zrobić 13, 14 jakoś.
2: I ile jest osób tego crew? Ile masz osób?
1: 7 osób.
2: 7 osób, oprócz zespołu, to mówimy.
1: Tak, oprócz orkiestry całej. Mhm. I zazwyczaj przyjeżdżamy o takiej godzinie 10. No 10 to już jest faktycznie rozładowywanie tira, wyjeżdżamy case'ami i zaczynamy budować, nie? Zazwyczaj 2 godzinki, 2,5. No tak o tej 13 to dosłownie tam jest może podklejanie kabli, wiecie, taki detailing. Mhm. A tak to jesteśmy gotowi, żeby ten koncert czy próbę no po prostu przeprowadzić.
0: I dalej?
1: I dalej jak wygląda? No, gramy jeden koncercik, gramy drugi koncercik często.
2: A powiedz jeszcze, zapytam, a te światło multimedia wiesza lokalna ekipa, czy wy to wozicie?
1: To jest właśnie ta różnica między Europą a Ameryką, bo jak wspomniałem, w Europie crew mamy zawsze swoje, a w Ameryce jest troszkę inne prawo. I tam na miejscu muszą być lokalsi, masz osobny departament riggersów, czyli osób, które montują, tak, kraty i tak dalej, zbijają wszystko. Osobny departament od elektryczności, osobny od nagłośnienia i wygląda to tak, że faktycznie po Ameryce jeździliśmy tylko 3 inżynierów. Mieliśmy jeszcze naszego technika technika dźwięku, który po prostu rozstawiał i podpinał mikrofony, a tak to na miejscu było zazwyczaj około 12 osób, które były jakby do naszej dyspozycji, nie? Czyli różnica była taka, że trzeba było też tłumaczyć, trzeba
2: było jakoś gdzieś... Sprzęt wozicie w Europie swój, a w Stanach jakby jest w venue, w klubie, czy...
1: No tak, tak.
2: Czyli w Europie jesteście zupełnie samowystarczalni, tak. A w Stanach jakby...
1: To jest też ta sama firma i ta sama firma chciałaby mieć jednak w Ameryce również ten sprzęcik, ale no też tutaj nad sensownością wypadałoby się zapytać, bo często te venue właśnie ma wszystko na miejscu. No to są też te amerykańskie, wiecie, wielkie theater, które są na te 3-4 tysiące ludzi, no to no, kurczę, tam jest czym się pobawić.
2: I jest bardziej profesjonalna. Profesjonalna.
1: To zależy. To jest naprawdę... To zależy też, jak to definiujesz, szczerze mówiąc, bo w Ameryce wierzę, że jak taki inżynier, ja tam mam dużo do powiedzenia, dużo też doświadczenia własnego mam, to naprawdę na mnie tak patrzy, że o kurczę, no przyjechał kozak, nie? Mhm. A no w Europie zależy też od miejsca, w którym jesteś, nie? No bo też niemieckie wyglądają zupełnie inaczej niż szwedzkie, nie? Albo polskie nawet, no i to mamy zupełnie inną rzeczywistość.
2: Ale twój komfort pracy, gdybyś miał podsumować?
1: No to muszę powiedzieć, że bez konkurencyjnie to jest Ameryka. Pomimo to, że komfort życia uważam, że jest mniejszy.
0: No właśnie, krytyczny masz trochę bardzo, pogląd na temat Ameryki. Zjeździłeś tutaj ją całą wzdłuż i wszerz, tak?
1: Prawie całą.
2: A ty zmieniasz wątek, a ja na 13 dopiero z nim jestem.
0: Aha, dobra, to nie, to dokończmy to. No.
2: No. To co po tej 13?
1: Co po tej 13? No mamy koncercik, godzinę przed już zazwyczaj wpuszczamy ludzi.
2: Ale to o której godzinie są te koncerty?
1: 16 i 20.
2: Dwa dzienne.
1: Dwa dzienne, czasami trzy.
2: O wow.
1: No.
0: Ta sama ekipa gra? Wszystkie trzy?
1: Tak.
2: I wszystkie trzy świecisz?
1: Tak.
2: To o której jakby kończycie impreza?
1: No to powoli, jesteśmy na próbie.
0: Myślę, że zaraz będziemy musieli wrócić do tematu fety z początku.
1: Dobrze, w takim razie. Nie, odpowiadając, tak, kończymy, no to 20 jest drugi koncert, 22.30 powiedzmy, mamy koniec koncertu, ludzie wyjdą, prawda, 23.00 zaczynamy z Wikę. No a ekipę akurat w Europie zależy oczywiście od konkretnej trasy, ale no, mi się trafiały naprawdę świetne ekipy, profesjonalistów, to potrafiliśmy o północy być już spakowani, nie?
2: I śpicie gdzie?
1: To zależy. Zależy, czy następnego dnia jest następny koncert, czy jak jest złożona trasa, czy mamy hotel, czy nie. W zeszłym roku na przykład spaliśmy w Nightlinerze. Nie wiem,
2: czyli to jest taki autobus, w którym się mieszka
1: tak,
2: i żyje.
1: Mieliśmy ten sam, co Rammstein. O. I Grzesia, kierowcę Rammstein również. Pozdrawiam serdecznie.
2: I jak się żyje w takim autobusie?
1: Super. Szczerze mówiąc, każdemu polecam. To jest...
0: Kolonijne życie musi być trochę,
1: tak,
0: co?
1: Ale wiecie, co jest najfajniejsze? To jest teleport, nie? Jak wspomniałem, północ kończymy, może jeszcze jakieś tam piwko, żeby sobie mówić, jak dzień fajnie poszedł, albo no cokolwiek, żeby łatwiej się zasnęło. Powiedzmy, ta pierwsza idzie spać, tak? Pierwsza 30 w jadącym Nightlinerze. No i co, zasypiasz, budzisz się 9 rano i masz 2 metry do pracy, no to...
0: A komfort takiego spania?
1: No, wygodne łóżka.
2: Nie czujesz się trochę jak w trumnie? Z takim niskim sufitem nad głową?
1: No ja też jestem dosyć wysoki, więc właśnie. Jest to dla mnie troszkę... Ale
2: przywaliłeś głową, jak wstawałeś na początku?
1: Pewnie tak mi się zdarzyło, ale też są fajne szyby, takie panoramiczne, a ja lubię obserwować, skanować, co się dzieje, więc też uspokaja, jak tak jedziesz autostradą, widzisz w oddali jakieś, może tu już Bawaria, zaczynają być jakieś Alpy widoczne, albo lasy po prostu, no to fajnie się zasypia mimo wszystko.
2: Brzmi to naprawdę cool. Michał, możesz wrócić. Możemy wrócić do twojego pytania. Bardzo ci dziękuję.
0: Możemy wrócić, ale może jeszcze numeru posłuchamy najpierw.
2: Dobra, a potem pokrytykujemy życie w Ameryce.

0: To jak tam w Wielkiej Ameryce? Fajnie? Nie fajnie? Fajny kraj? Bo taki u nas trochę pewnie dla wielu kraj marzeń.
1: No dla mnie nie, raczej, nie?
0: Dlaczego?
1: Dlaczego? Jest wiele powodów. Jednym z takich najbardziej prozaicznych, a jednak na które ja bym zwrócił uwagę. To tam, kurczę, nie mają chodników, a ja uwielbiam spacerować.
2: To jest prawda. To jest bolesne.
0: Przypał na maksa.
1: I chcąc iść na spacer, możesz wejść na czyjeś prywatną posiadłość, za co również w niektórych stanach może ci grozić kulka. Przepraszam, tutaj w Kemota wycelowałem, więc Michała również.
0: Ja też oberwałem właśnie.
2: Ja odbiłem, rykoszetem trafiło.
1: Jest niezdrowe żarcie, bardzo. Oni fast food, to dla nich restaurant. Dla nas fast food to fast food. Tam wszystkie restauracje to są fast foody. Także ciężko jest też znaleźć po prostu jakieś takie zdrowe nawyki, które można sobie wprowadzić. No i kurczę, najbardziej to chyba to przeświadczenie, że oni są przekonani, że są najlepsi na świecie, nie?
2: I nie podoba ci się to. Ja uważam, że to jest urocze.
1: Że są tak przekonani? No, tak. Zależy na jakie tematy się zejdzie. Teraz też jest taka, a nie inna sytuacja polityczna w kraju i też...
0: Ale Rosjanie też tak myślą.
1: Ale to są najlepsi na świecie?
0: Rosjanie tak.
1: Tak?
0: W Moskwie na pewno.
1: No nie poznałem za dużo Rosjan też, więc ciężko mi stwierdzić.
2: Myślisz, że tacy, nie wiem, Nowojorczycy głosujący na Mamdaniego uważają, że dalej no ja w tym właśnie momencie to są też najlepsi na świecie?
1: To już bym chciał rozgraniczyć, bo byłem właśnie w wielu, wielu stanach. Myślę, że pod, nie wiem, czy połowę, tam jest ile, 20, no może być 20 parę stanów. No i byłem również w Nowym Jorku, tutaj akurat z kolegą Michałem. I muszę powiedzieć, że to jest, no nie łączyłbym tych dwóch pojęć, bo Nowy Jork jest kompletnie inny. Jest najmniej amerykańskim miejscem, w jakim byłem też, szczerze mówiąc. Tam jest jednak pełna globalizacja, multikulti, tam jest więcej turystów. I nawet takich po prostu imigrantów, którzy przyjechali za robotą, za, nie wiem, za marzeniem i tak dalej, niż takich Amerykanów. Ja wiem, że rdzenni Amerykanie to jest jeszcze osobna sprawa historyczna, ale właśnie takich, co spotykacie, wiecie, w Illinois albo w jakimś Wisconsin.
2: To która część Ameryki jest najbardziej amerykańska?
1: Najbardziej, no ja bym powiedział, że środkowa chyba. Środkowa, północ, te właśnie kraina wielkich jezior, Michigan, Wisconsin. Akurat ja je przyjechałem kilka razy na tej trasie. No i tam jest taki, no... Tak, 100% Ameryka po prostu.
0: A wątek, który się teraz najbardziej przewija, jeżeli chodzi o Amerykę w mediach, jeżeli o życie w Ameryce, czyli uzależnienia od fentanylu, to faktycznie, bo w Nowym Jorku tego tak, aż tak bardzo nie było.
1: No, jak to wygląda wreszcie? Wreszcie Ameryki, no co, no spotykasz, widujesz, prawda? Ale no największy jednak miałem zderzenie z rzeczywistością, to też moja pierwsza podróż, była do Kalifornii, San Francisco, LA, które są absolutnymi stolicami osób w kryzysie bezdomności. I no tam, i to tak mówię naprawdę bez jakiegoś wyolbrzymiania, jak tylko wysiadłem ze stacji metra, miałem ze 100 metrów może do hotelu, to 15 takich osób i to jedna ulica, a wyobraźcie sobie, że praktycznie każda ulica tak wyglądała w San Francisco, nie? Właśnie, no ludzie jak zombie, dosłownie. Ja to też widziałem wcześniej w internecie, na rolkach, ale no tak to też wygląda w rzeczywistości.
2: Może spróbujmy zakończyć tą audycję w bardziej pozytywnych tonach. Co cię w najbliższym czasie? Czy chciałbyś coś polecić? Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
0: Jaka kolejna trasa?
2: Jaka kolejna trasa?
1: Mi się szykuje, no trasa. No, trasę to powiedzmy, że zrobię po polskich festiwalach. Mam nadzieję, latem. Nie ukrywam, że czekam. Ale najbliższy projekt, jaki mi się szykuje, to trochę powrót do właśnie tego świadka filmowego, w którym już no, prawie dekadę jestem poza. Robimy projekt też poznańsko, łódzko, warszawską ekipą. Myślę, że to będzie coś ciekawego. Tytuł Toxic. Reżyseria Jacek Mielewski.
2: Bałem się, że Britney Spears.
1: Reżyserii?
0: Mój mózg też tam zawędrował.
1: A to widzę, że faktycznie lubicie takie żarciki. No i to jest najbliższa rzecz. Potem zaczynamy z kolei festiwale. Tutaj akurat też będę mógł się wykazać i jako osoba odpowiedzialna za światło i lasery i również jako DJ na Obra Festiwalu. Następnie Las Festiwal. Również pojawię się na Totemie. No i co? Następne są w fazie, że tak powiem, rozmów. Albo
0: ale będzie powrót do Ameryki, czy nie?
1: No najprawdopodobniej.
0: W tym roku?
1: Najprawdopodobniej tak.
0: Okay, to coś tam.
1: Tak, tak, tak. Raczej tak. Raczej
2: podsumowując tak. Tą audycję, ja chciałbym ci serdecznie pogratulować, bo super to wszystko brzmi. Dziękuję. I bardzo też dziękujemy, że znalazłeś czas, żeby przyjść do nas i poopowiadać o tym. A drogim słuchaczom, jako podsumowanie raz jeszcze polecam, nie idźcie w DJing, jeżeli interesuje was muzyka elektroniczna, jakakolwiek muzyka, życie w trasie i tak dalej, warto popatrzeć również po różnych innych funkcjach, które można sprawować.
0: Bardzo mądre słowa znowu.
1: Bardzo. No to jeszcze skorzystam z okazji i pozdrowię, bo faktycznie dużo osób gdzieś tam wiem, że słucha, więc chciałbym pozdrowić z tej strony. No, zacznę od rodziny, no to niech będą braciaki, walkowiaki. Będą mnie siostry Karolina Jacewicz, dziękuję za fotografię. Lili Hauser, bo wiem, że również słucha.
2: Na pewno się jara.
1: No, myślę, że tak. Chciałem pozdrowić również rodzinę Półrolniczaków, którą przed chwilą słyszeliśmy w zasadzie. To był ten utwór właśnie Kati. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Łukasza Supianka również, bo mam nadzieję, że ten utwór następny wybrzmi.
2: No zależy, ile osób będziesz chciał jeszcze pozdrowić, bo zostały nam 2 minuty.
1: No dobra, no to może już będę kończył. Także wszystkich, o których nie wspomniałem, ale czują się, że powinni zostać pozdrowieni. Pozdrawiam was i bardzo dziękuję.
2: Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, którzy dobrze ci życzą.
1: O, dobra.
0: Pozdrawiamy. Dzięki, Kuba.
2: Dzięki, Kuba.
1: Ja również wam bardzo dziękuję.
2: Do usłyszenia.
0: Dzięki.

0: Kemot, B2B, Łęcki.
1: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
0: Głównie house, w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
1: Wtorek, godzina 20.
0: Oczywiście, Radio Afera.
2: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia.

0: Szymon Justyński i Last Romantic Warrior, kawałek, którym sobie zaczęliśmy, to Teardrops i tutaj gościnnie Iga i Kolo, a Szymon Justyński już jest po drugiej stronie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Witam serdecznie, ja bardzo żałuję, że nie mogłem się pojawić, jak było release party, te kilka, no już więcej niż kilka dni temu w Poznaniu, ale mamy płytę, także będziemy sobie ją dzisiaj ładnie grali. I teraz pytanie do ciebie pierwsze, jakie od razu się narzuca tutaj, jak mamy sobie rozmawiać. Właśnie, mamy czasy takie, jakie mamy i ten romantyzm troszeczkę zanika. Dlaczego postanawiasz go bronić?
1: Wiesz co, powiedziałbym, że po prostu ważne jest to, żebyśmy dalej byli ludźmi wrażliwymi, prawda? A że jesteśmy ludźmi i potrafimy tworzyć sztukę jako ludzie, czego na przykład zwierzęta no, nie potrafią, a my jako ludzie potrafimy tworzyć sztukę. Dlatego myślę, że dalej powinniśmy być wrażliwi na tą sztukę i przede wszystkim na muzykę, która jest po prostu... muzyki się nie da zobaczyć ani powąchać. Muzykę można tylko usłyszeć, ona jest w ogóle innym jakby uczuciem i emocją, którą da się uzyskać. Także no walczę o to, żeby po prostu ludzie zwracali uwagę na tą dobrą muzykę i na ten oddech potrzebny, który jest, żeby słuchać muzyki, żeby puścić sobie album i posłuchać go w całości, a nie pojedyncze utwory, prawda, single w radiu i tak dalej, tylko cały album jest tak jak dobry film, prawda? To jest ta moja misja.
0: I czy ten romantyzm też nie przejawia się? Bo jak szczerze mówiąc dostałem tą płytę, mówię, wow, rzadko kto wydaje płyty, które mają ponad 70 minut dzisiaj.
1: Dokładnie. Dlatego ja próbuję zmusić słuchacza, żeby się skupił i wszedł tą moją historię, którą ja mam do powiedzenia, prawda? Dokładnie.
0: Mam w ogóle płytę wydaną na płycie wersji tej takiej analogowej, oczywiście wersji cyfrowej też już mamy w radiu, żeby można było grać później i żeby zarażać tym romantyzmem, ale powiedz mi jedną rzecz, bo jak naprawdę dostałem tę płytę, to zobaczyłem, że została wydana najprawdopodobniej przez osobę, która bardzo przykłada do tego wagę, bo tutaj nie ma żadnych fajerwerków, niczego, ale miłym zaskoczeniem były papierowe koperty z foliową wyściółką, co jest teraz coraz rzadziej. No i brzmi bardzo dobrze, także czy, nie wiem, nagrywając tę płytę, myślałeś jako pierwsza rzecz, żeby wydać ją na nośniku fizycznym?
1: Tak, przede wszystkim to było w ogóle moje marzenie, żeby mieć w końcu swój album na winylu, prawda, bo to jest moje pierwsze wydawnictwo na winylu. Pierwszy mój album sprzed 3 lat, który nazywany jest po prostu Szymon Justyński, jest tylko na nośniku CD, prawda, a teraz przy premierze tego albumu bardzo miałem takie duże marzenie, że chciałbym mieć i CD oraz również winyl, czyli to prawdziwe takie stare, vintage'owe brzmienie. I żeśmy specjalnie pod ten winyl zrobili osobny jakby mix i master, dlatego też winyl ma zupełnie inną przestrzeń. Jest to zrobione, ma troszeczkę inne brzmionko, które jest jakby bardziej ciepłe, bardziej szerokie, ale tym się też jakby charakteryzuje winyl, prawda? No i to było moje marzenie, tak jak tu powiedziałeś.
0: Ale rzeczywiście to słychać, bo ja początkowo, jak dorwałem się do twojej muzyki, to wiadomo, przesłuchiwałem na portalach streamingowych i teraz jak już mam możliwość na płycie, ewidentnie słychać, że było to specjalnie pod to zrobione, bo jest, wiesz, jest winyl i winyl, bo niektórzy po prostu robią cyfrowy mastering, tak, i wrzucają, a tutaj...
1: Tak, dokładnie.
0: A tutaj rzeczywiście słychać, że to brzmi tak, jak brzmieć powinno. Dobrze, słuchaj, za chwilę będziemy rozmawiać sobie dalej o już bardziej może o twojej płycie, o jakichś inspiracjach tego wszystkiego, a posłuchamy sobie teraz kolejnego numeru i będzie to kawałek Don't Give It Up.

0: Don't give it up. I tutaj na wokalach Ray Green w ogóle tych gości troszeczkę u Szymona się pojawia. I to chyba taki najbardziej funkowo bujający numer na całej płycie, która też jest troszeczkę takim wehikułem czasu, moim zdaniem gdzieś tam do lat 80. i 90. i 70. Ale tak naprawdę sama płyta jest też takim kolażem muzycznym, bo tych funkowych numerów to tutaj jest może jeden, dwa, a reszta gdzieś też odbiega. A co cię skłoniło, żeby właśnie no, takie szerokie spektrum na tej płycie umieścić?
1: Wiesz, to powiem ci szczerze, że to chyba jest ten mój taki całe to wychowanie muzyczne, w sensie te moje tło i to wszystko, to, na czym ja zostałem wychowany. Ja to też próbuję przekazywać gdzieś tam dalej, to wszystko, co mi też w duszy gdzieś gra i to, co ja najbardziej czuję. A ja zostałem wychowany na muzyce jakby bardzo różnorodnej. Miałem zawsze szerokie spektrum muzyki, którą słuchałem. Była od jazzu przez rock, przez rock and roll, przez hard rock, przez funky, przez soul. Naprawdę poprzez nawet klasykę, prawda? Także to bardzo szerokie spektrum. Gdzieś tam od dziecka byłem w muzyce, że ta muzyka u mnie nie zna horyzontu. I ja to też próbuję właśnie na swoich albumach umieszczać i robić też taki bardzo szerokie spektrum.
0: A mi się to tam wszystko bardzo fajnie łączy, ale nie boisz się na przykład, że dla takiego potencjalnego słuchacza, do którego chciałbyś, żeby ta płyta trafiła, to już będzie za dużo?
1: Ale wiesz, to chyba się nie boję, bo ja wiem też, że ta muzyka jest taka po prostu, że to jest, ci, którzy zrozumieją, to zrozumieją, że to jest coś bardzo wartościowego. A ci, którzy nie zrozumieją, to po prostu nie są jeszcze chyba na to po prostu gotowi, bo żeby tą muzykę jakby zrozumieć i cały ten mój jakby koncept, trzeba przez pewne płyty przebrnąć, mieć pewne doświadczenie już w słuchaniu muzyki, prawda? Mhm. Także jest to może muzyka dla wymagających, może troszeczkę bardziej, ale wiem o tym też i też jakby z odpowiedzi od ludzi i z różnych wiadomości, które dostałem po przesłuchaniu mojej płyty i albumu, że jednak ci, którzy rozumieją trochę muzę, wiedzą, że to jest coś naprawdę smacznego.
0: Jest naprawdę smaczno, rzeczywiście. Zaczęliśmy od takiego fajnego, downtempowego, hip-hopowego Teardrops. Dokładnie. Przechodzimy sobie na funk, a teraz będzie chyba mój ulubiony numer na tej płycie, ale to za chwilę sobie o nim porozmawiamy. Trochę gości tutaj rzeczywiście zaprosiłeś. Jednym z nich jest Ray Green, którego przed chwilą mieliśmy okazję słyszeć. No to już jest muzyk, wokalista, który troszeczkę zjadł zęby na scenie. Jak ci się udało namówić na pojawienie się u takiego Szymona z Bogatyni, żeby po prostu wyśpiewał?
1: Wiesz co, historia jest taka po prostu, tak, żeby zrobić takie, wiesz, long story short, jak to mówią Amerykanie, to po prostu krótko i powiem to w skrócie wielkim, że tu przede wszystkim trzeba wymienić nazwisko Alexa Bernarda, mojego serdecznego przyjaciela, który gra teraz w moim zespole Last Romantic Warrior. I tutaj Alex już jakby tą konekcją do Reja, ponieważ Alex zaproponował mnie jako basistę, do kiedy Rej szukał do swojego solowego zespołu basisty. I Alex podsunął moje nagrania i moją jakby próbkę tego, jak gram numery Reja. I Rej, jak zobaczył te nagrania, to od razu się zgodził. I my żeśmy tak naprawdę 2 lata razem grali trasy koncertowe po Europie i już tak naprawdę Rej jest teraz się moim przyjacielem. I to, że on nagrał się na płycie, to jest już jako przyjaciel, prawda? Ja już dostałem, mam do niego numer. Także tutaj to nie było problemu, bo tak naprawdę ja Rejowi podesłałem 3 demówki, które miałem, takie z myślą o nim, pod ten album. Już sobie planowałem album, prawda, że będzie dużo gości i tak dalej, że dużo zaproszę muzyków i też miałem na myśli właśnie Reja. I podesłałem mu 3 demówki i on wybrał 2 demówki z tych 3. I te 2 demówki to jest właśnie Don't Give It Up i No Ordinary Moment. Też numer, który jest pozycją 9 na płycie, na moim albumie.
0: No właśnie, tak, tu mnie uprzedziłeś, bo go wybrałem jako następny.
1: Widzisz, przeczytałem ci w myślach, ale no właśnie tak to było, że z Rejem już po prostu myśmy tak przyjacielski, on też wie, że ja czujemy razem muzykę, mimo tej różnicy wieku, która jest między nami, bo między nami jest tak naprawdę prawie 30 lat różnicy wieku między nami jest. To my tak samo czujemy muzykę, to jest piękne w muzyce, że muzyka nie zna granic ani wiekowych, ani rasowych, ani żadnych. Dlatego muzyka jest po prostu najpiękniejsza w tym w życiu, jak dla mnie i dla wielu ludzi też. I tak to wyglądało, że ja podostałem demówki, on już był moim jakby przyjacielem i razem graliśmy. I zgodził się w ogóle bez problemu i powstały te piękne kompozycje.
0: Na płycie też pojawia się twoja siostra, Iga, i z tego co wiem, ponad nią było zdecydowanie trudniej namówić niż Reja.
1: Dokładnie, co nie? To w ogóle by jakby nie zgadzało się, prawda, że tutaj własna siostra i ciężej namówić, ale wiesz co, to było tak, że moja siostra po prostu jest taką, wiesz, studyjną myszką, że tak powiem. I ona jest taka, że ona śpiewa, to jest taki, powiedzmy to tak jak te starzy bluesmeni, że oni byli takimi naturszczykami, to się nazywało, wiesz. Że po prostu oni nigdy nie znali nut, nie tego, ale mieli tę muzykę w sobie. I ona jest też takim typem człowieka, że ona nigdy nie była jakąś tam wykształconą, wykształconym muzykiem, tak jak ja, prawda? Ja jestem gdzieś tam po szkole muzycznej, powiedzmy, za dziecka, gdzieś tam dałem te podstawy, to wszystko. A ona gdzieś tam nigdy w tej szkole nie była, zawsze gdzieś tam naturalnie w domu była muzyka, po prostu ona gdzieś tam chłonęła to i miała to w sobie też naturalnie ten śpiew. I dlatego też tu z nią było ciężej, bo ja musiałem troszkę ją tak przymuszać, powiedzmy, bo ja wiedziałem, jaki ona ma potencjał w głosie, ale wiedziałem też, że z nią będzie ciężko, żeby ona w końcu ten potencjał otworzyła się i ten głos zaczęła używać, przez to, że ona nie śpiewa na co dzień. Ale gdzieś tam się to udało ją zmusić i myślę, że z bardzo pozytywnym skutkiem.
0: Z bardzo pozytywnym skutkiem, ale rzeczywiście umówmy się, no nagranie płyty to nie rodzinne kolędowanie, jak to pewnie gdzieś tam te talenty były.
1: Dokładnie.
0: Były odkryte. Pytanie właśnie w sumie, jak już sobie rozmawiamy o twojej siostrze, bo rzeczywiście muzycznie potencjał ma świetny, czy ona też planuje coś solowego? Może ty coś wiesz na przykład?
1: Wiesz, to powiem ci, że na tę chwilę, teraz w ogóle powiem tak w skrócie, że graliśmy 3 koncerty z moim właśnie projektem Last Moment Equalier w Polsce i Iga wyszła od kilku lat pierwszy raz na scenę, powiem. Mm-hmm. Udało się namówić, żeby w Bogatyni Rodzinnej wyszła i zaśpiewała z nami utwór Y też z płyty z moim zespołem, także są jakieś pierwsze kroczki, to zobaczymy, co będzie dalej. Na razie ona jeszcze studiuje w Danii, jest na studiach, robi tam tak naprawdę w świecie mody troszeczkę, bardziej niż w świecie muzycznym. Ale no myślę, że nie wykluczam tego w przyszłości. Ale to też musi być od niej. Ja nie chcę nic zawsze, wiesz, niczego naciskać.
0: Oczywiście, szczególnie, że te dwa światy bardzo ze sobą współgrają i bardzo się łączą, także jest szansa.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, ale wracamy teraz do ciebie. Kolejny kawałek to No Ordinary Moment i tutaj dodatkowo też już znany saksofonista Mark Russo się pojawia, kolejny gość. I to jest numer, który jak ja słuchałem, on mnie przeniósł gdzieś tam do lat 80. do muzyków typu Hall & Oates i się czułem, jakbym oglądał Miami Vice. Nie wiem, czy...
1: Piękne.
0: Mam takie wrażenie i ten saksofon tam rzeczywiście wbija w ziemię. Także to co? Posłuchajmy sobie kolejnego numeru No Ordinary Moment.

0: No Ordinary Moment i tutaj oczywiście Szymon, Last Romantic Warrior, Ray Green i Mark Russo. I naprawdę słuchając tego numeru, można się poczuć jak w białym Ferrari Testarossie gdzieś tam przejeżdżając przez okolicach plaż Miami. Przenosi do lat 80. i rzeczywiście tę tęsknotę słychać na całej płycie. I tutaj nie sposób mi nie zadać tego pytania. Już mówiliśmy o tych takich inspiracjach, ale który jednak okres muzyki, które dźwięki są takie tobie najbliższe? Bo z samej płyty jest mi to naprawdę ciężko wywnioskować.
1: Tak naprawdę najbliższe mojemu sercu są, myślę, powiedział, wiesz, lata 70., 80., może przełom lat 70., 80., lata 80. też bardzo, lata 90. troszkę może już mniej, ale myślę, że najbardziej te dwie dekady, 70., 80., to była bardzo duży wpływ miały na mnie w całym moim jakby życiu muzycznym i słuchaniu muzyki i jakby inspiracjach, jak byłem młodym jeszcze chłopaczkiem i słuchałem muzyki, uczyłem się słuchać muzyki i jakby inspirowałem się różnymi ludźmi, to największe zawsze wrażenie na mnie robili artyści z lat 70. i z lat 80.
0: Teraz pytanie mam a propos twoich planów koncertowych, bo wiem, że już tych koncertów chyba z dwa albo trzy się odbyły. Na jednym ponoć nawet Straż Pożarna się pojawiła.
1: Dokładnie, dokładnie. Właśnie teraz graliśmy, właśnie nieźle skończyliśmy ostatni koncert. Teraz w piątek, sobotę nieźle graliśmy trzy koncerty, a na ostatnim koncercie mieliśmy bardzo nietypową sytuację, która się zdarza raz na milion wypadków tak naprawdę, że zaczynając koncert, graliśmy po prostu tak ogniście, że włączył się alarm przeciwpożarowy na sali we Wrocławiu. Także zrobiliśmy sobie wokół tego już, prawda, własną muzyczną i zespołową legendę. Ale oczywiście wyniknęło to z tego, że mieliśmy maszynę od dymu i nikt niestety nie było jakby nieporozumienie, nikt nam nie powiedział, że nie możemy tej maszyny aż tak bardzo mocno włączyć. A my robimy takie show z impetem, że wchodzą światło, prawda, wchodzi dym i my wychodzimy na scenę. I puściliśmy ten dym na maksa i włączyły się alarmy, prawda? I wyszło po prostu, miałoby się pisko i wyszło śmiesznie, ale to jakby zainspirowało nas do tego, że na przyszłych koncertach już na pewno zrobimy tak, że będzie syrena, będzie samplowana i będzie puszczona na intro. To też jest inspiracja.
0: Powiedz mi jedną rzecz, bo właśnie te kilka koncertów już macie za sobą. To ogólnie Dolny Śląsk, który oczywiście jest tobie tutaj najbliższy, ale czy poza Dolny Śląsk chcecie się udać? I wiem, że to nie będzie łatwe jednak, bo tu z tego co wiem, nie lubisz półśrodków i raczej w pełnym składzie, tak żeby ta muzyka wybrzmiała w całości.
1: Dokładnie. Dokładnie, plany są ogromne, ale tak naprawdę największe plany będą w przyszłym roku, żeby uderzyć na Europę, prawda? Bo to jednak mamy bardzo wysokie tutaj, bardzo wysoki cel. No i skład też tak naprawdę jest bardzo europejski, prawda? Nie, w składzie mam jest trzech Polaków i czterech Europejczyków, powiedzmy, i są też Niemcy, jest też.

0: szansy Polski w listopadzie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także jeszcze w Polsce na pewno zagramy, zobaczymy, ile koncertów, ale myślę, że w tym roku na listopad coś się uda jeszcze zrobić.
1: A nie myśleliście też o tym, żeby się pojawić? Bo w sumie jako młody zespół też na jakichś festiwalach showcase'owych, no wiadomo, że tam jest troszeczkę ograniczona forma, te koncerty mają tak po 30 minut mniej więcej, ale to też taki dobry moment, aby się po prostu pokazać.
0: Tak, to są też plany z tym związane, dlatego właśnie jesteśmy w trakcie, teraz po tej trasie to właśnie zbieram materiały wszystkie i będę montował tak naprawdę promocyjne materiały do wysyłania, prawda, tych zgłoszeń, tego wszystkiego, bo dzisiaj bez tych materiałów promocyjnych, no, ciężko cokolwiek wykonać, prawda, w dobie internetu i wszystkich tych filmików, które trzeba mieć, prawda, tych tak zwanych rolek, także będziemy się tym zajmować i myślę, że showcase na pewno też, to jest bardzo super pomysł, także też na pewno w to uderzymy.
1: No, z tym internetem i ten romantyzm teraz, ale trzeba być romantycznym i w internecie. O, tak, że
0: dokładnie. Ja też tak uważam, no niestety nie da się, prawda, zamknąć, zapalić świeczkę i czytać książki i puszczać sobie tylko płyty z winyla w dobie, gdzie mamy po prostu telefony, mają nawet już dzieci, prawda, 6-letnie. Także no, trzeba też iść z biegiem, prawda, czasu, nie wolno się zamykać, nie wolno też zostać tyle, ale fajnie łączyć te dwa światy, prawda, znaleźć ten taki tak zwany złoty środek, to yin-yang, to połączenie jakby sił, prawda, tą górę z dołem, tą lewą z prawem, żeby ten złoty środek znaleźć. I myślę, że zawsze jest to rozwiązanie dobre, żeby nie dać się po prostu pochłonąć tej dzisiejszej cyfryzacji, temu wszystkiemu, temu szybkiemu, takiemu, że wszystko musi mieć 10 sekund, prawda, i już tracimy uważność, prawda. Żeby pamiętać o tym, że dalej jesteśmy ludźmi, dalej potrafimy się skupić.
1: No i jest to w 100% racja, ja tu się podpisuję wszystkimi rękami. I teraz słuchaj, wybrałem kolejny numer i to jest numer, który w ogóle nie jest napisany przez ciebie, ale tak naprawdę, jak sobie go słuchałem, jest absolutnie przepisany przez was. Pewnie już się domyśliłeś, że idzie o Can We Still Be Friends.
0: Dokładnie.
1: Teraz nie bałeś się zmierzyć się, no umówmy się, jak dla mnie Todd Rundgren to jest doktor, profesor, jeżeli idzie o songwriting i on tak może, nie wiem, rozmawiać sobie to może z Thomasem Dolbym albo z Donaldem Fagenem, a tutaj bierzesz się za numer Todda Rundgrena. Nie obawiałeś się tego?
0: Wiesz co, nie obawiałem się, bo znam ten numer po prostu odkąd byłem nastolatkiem. To już było kilka lat dobrych temu. I po prostu ja zawsze miałem w planie zrobić własny aranż tego utworu. Zawsze po prostu o to chodziło. No i po prostu nadszedł ten czas w życiu, że już my nabrałem takie doświadczenie i byłem pewny tego, że zrobię to po prostu. Wydaje mi się, że zrobiłem to dobrze. Według własnych schematów, według własnego jakby pomysłu. I wydaje mi się, że udźwignąłem, a wręcz pokazałem jakby inny wymiar temu utworowi. Nie wiem, co ty sądzisz właśnie. Powiedz mi, jakie jest...
1: Znaczy, ja ci powiem, że ja byłem niesamowicie zaskoczony, bo ten numer jest absolutnie przepisany, nie? Słyszę, że tam jest Todd Rundgren, ale to jest w zupełnie innym wydaniu, takim zdecydowanie nowocześniejszym, można nie lubię tego określenia, ale takim też trochę indie-popowym wydaniu, że równie dobrze mógłby to zrobić też jakiś Toro i Moi, a tu jest nasz polski, bogatyński Szymon.
0: Dokładnie.
1: Także wyszło naprawdę bardzo dobrze i też dlatego go wybrałem sobie na koniec. Nie rozłączaj się z nami, bo jeszcze porozmawiamy o piosenkach, które wybrałeś i mam dla ciebie też dość ciekawą informację.
0: A super.
1: Teraz Can We Still Be Friends i Iga też tutaj się pojawia.

0: Oj, mieliśmy małą awarię, ale już jestem z powrotem. Halo, halo.
1: Jest, tak, halo, tak. Halo.
0: No ale to też świadczy o tym, że radio na żywo i że gramy z fizyków, z nośników fizycznych,
1: No. Tak jak na koncertach, czasami coś, tak jak z tym alarmem, z którym rozmawialiśmy, strażackim.
0: Dokładnie.
1: Też to miało nie być i też musieliśmy poczekać po prostu, wiesz, 15 minut zrobić przerwę w pierwszym numerze na koncercie, ponieważ czekaliśmy na strażaków, którzy musieli włączyć alarm. Także takie rzeczy się dzieją.
0: Dokładnie, słuchaj.
1: Życie.
0: Ale to mimo, że nie poszło całe, to dobra wiadomość jest taka, że słuchaj Radio Afera od poniedziałku, bo będziesz płytą tygodnia.
1: O, ale pięknie, bo ogromnie się cieszę. Świetna informacja.
0: Także w każdy... Tak, także od poniedziałku w Radio Afera codziennie jakiś numer już wgrany, ładnie będzie grany. Twój. I teraz ja zawsze proszę moich gości o to, aby wybrali sobie kawałek, jakieś dwie smutne piosenki i uzasadnili ten wybór. I ja wiem, że ty też mi je podałeś i właśnie o tym sobie teraz porozmawiajmy.
1: Dokładnie. To może zaczniemy od pierwszego wyboru, prawda?
0: Mhm.
1: Pierwszy wybór to wybrałem piosenkę takiego artysty młodego pokolenia, ale uważam, że warto zwrócić na niego uwagę. Teraz już jest bardziej znany, który nazywa się Mac G. I to jest utwór I Know How You Get. I to jest taki utwór, który po prostu jest dla mnie bardzo, nie wiem, czy do końca smutny, ale po prostu też w pewien sposób nostalgiczny. W pewien sposób, bo ja go bardzo dużo słuchałem, będąc na studiach, przeżywając różne, wiadomo, dramaty miłosne, rozterki, złamane serca w tym okresie, jak się jest na studiach, prawda, takie rzeczy się przeżywa. I ten utwór mi się kojarzy z tymi czasami i bardzo dużo razy go słuchałem, jeżdżąc gdzieś autem z grania, albo wracając po jakichś tam zajęciach, prawda, muzycznych na studiach, czy z jakichś grań wracając. I jest to bardzo bliska memu sercu piosenka, tak zwana smutno-nostalgiczna, że tak to nazwał.
0: A drugi mnie nie zaskoczył.
1: Drugi cię nie zaskoczył?
0: Tak, spodziewałem się, szczerze mówiąc.
1: Właśnie, a drugi to jest taki przykład, ponieważ jest to piosenka bardzo dobrze wszystkim znana, pewnego rodzaju hymn wręcz muzyczny, Purple Rain Prince'a, prawda? Niby taki oczywisty wybór, ale też nieoczywisty, ponieważ chciałem tylko powiedzieć o tej piosence tyle, że ja do niej wróciłem po kilku latach dobrych. Teraz wróciłem do niej mając 30 lat już na karku, jako już taki facet, prawda, dorosły, dojrzały. I ona po prostu teraz jako 30-latek rozumiem. Po prostu ja znałem całe życie jako dziecko, gdzieś tam jako nastolatek, a ja do tej piosenki po prostu ona była dla mnie zawsze fajna, jakaś tam powiedzmy chwytliwa i gdzieś tam łapała mnie, ale nie w taki sposób, jak teraz jako 30-latek posłuchałem jej po paru latach przerwy. Odpaliłem sobie ją dokładnie chyba niedawno, w lutym jakoś, w marcu, po paru latach przerwy. I tak mnie uderzyła, że po prostu cały się popłakałem. I dlatego ten też mój wybór, bo to jest też taka piosenka, która łapie za serce, tak? I też trzeba być na nią jakby w życiu gotowym, żeby ją zrozumieć do końca. No jest to przepiękny hymn życiowy, że tak powiem. Prince, to jest jego jakby najwyższy szczyt możliwy. Utwór jest ponadczasowy po prostu.
0: Dobrze, to także ja tobie bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Nie rozłączaj się jeszcze, pogadamy sobie troszeczkę jeszcze na poza anteniu. Dwa numery, MKG i I Know How You Get i Prince and the Revolution, Purple Rain, czyli to jest wybór smutny od Szymona Justyńskiego. Ja bardzo tobie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ci pięknie za zaproszenie i wszystkim słuchaczom Radia Afera za to, że słuchali i byli z nami. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie do tej wspaniałej audycji.
0: Dzięki wielkie. A my teraz słuchamy.

Gościem dzisiejszej audycji był Szymon Justyński i rozmawialiśmy o jego ostatnim projekcie Last Romantic Warrior, a za konsoletą siedział Arkadiusz Cierniak i dzielnie nas dzisiaj realizował. Dawid Piechocki przy mikrofonie. I skoro, drodzy słuchacze, już tak byliśmy w okolicach tej Bogatyni, byliśmy już w Miami, no to w tym Miami zostaniemy, szczególnie, że autor tejże piosenki to granicznie też blisko Bogatyni, bo z Czech pochodzi, mowa o Janie Hammerze, a numer jak najbardziej na plażę Miami nas przeniesie. Do usłyszenia za tydzień i słyszymy się w Smutnych Piosenkach.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify.
3: Make some noise!
4: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
5: Hej! Jara! Gramy na aferę!
6: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
1: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
7: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radio Afera.

spotkanie z mistrzem Ryuichim Sakamoto. Zresztą nie pierwsze takie spotkanie w Epfonii w Radiu Afera. Tym razem będziemy gdzieś tam w środku lat 80. głównie. I w sumie fajnie się złożyło, że z tego, co zdążyłem usłyszeć, to w smutnych piosenkach też podobne klimaty. Wysłuchaliśmy na razie utworu Tibetan Dance. Jesteśmy z płytą Ongaku Zukan. Przed nami Hanen no Hayashi de.

Ryuichi Sakamoto i Ongaku Zukan, czyli w wolnym tłumaczeniu encyklopedia muzyczna. I właśnie taka jest ta płyta, która gdzieś tam raz faktycznie dosyć mocno synpopowe utwory zgodne z erą, w której powstawała, nam serwuje, a czasem nieco bardziej eksperymentalnie, może też jazzowo, ale również elektronicznie, z taką mocno oldschoolową elektroniką. Niektóra już dziś może trącać myszką. Self-Portrait to utwór, który przed nami, Ryuichi Sakamoto w Japonii w Radio Afera.

Manga Kuzukan, na którą to płytę Ryuichi Sakamoto zaprosił bardzo wielu znakomitych gości. Oczywiście Haruomi Hosono i Yukihiro Takahashi, jego przyjaciele z Yellow Magic Orchestra, który to zespół akurat już, zdaje się, wtedy miał przerwę w występach i nagrywaniu, bo to było już tak po 1983 roku, i płytach Naughty Boys i Service Onga Kuzukan to 84, ale między innymi pojawił się też na przykład Yasuaki Shimizu. Może tak z dzisiejszej perspektywy to wydaje się, no może nie taka oczywista postać, która mogła się wtedy pojawić, ale myślę, że akurat w tym 84 to tak nie do końca było. Yasuaki Shimizu, oczywiście awangardowy saksofonista, którego miałem okazję widzieć na żywo. Jeżeli kiedyś wróci do Polski, to bardzo, bardzo polecam. Tymczasem wracamy do płyty Onga Kuzukan. Jeszcze jeden utwór nam został, właśnie taki bardziej eksperymentalny po tych takich, no myślę, że Tibetan Dance i Self Portrait były takie bardziej przyjazne. Self Portrait to w ogóle się prosiło, żeby tam jakiś wokal był, a wokalu nie było, a Tibetan Dance to brzmiał mi trochę jak coś, co mogłoby się pojawić w latach 80. w polskiej telewizji jako taki trochę jingle, jako taka trochę zajawka. A przed nami Mori no Hito to Japonia w Radiu Afera.

Morinohito Ryuichi Sakamoto, taka refleksyjna muzyka w sam raz, na przykład dla złamanych serc. A teraz przejdziemy do takich już eksperymentów na całego i płyty Esperanto, która wyszła no, nie tak długo po Ongaku Zukan, bo to był 1985 rok, jednak tam prawie cały właśnie rok minął, więc Ryuichi miał czas na rozwijanie tego, co no, w latach 80. Na przykład rozwijał jego już wspomniany przyjaciel Haruomi Hosono, który wtedy no, nawet mocniej parał się muzyką eksperymentalną, muzyką ambientową niż Ryuichi. Ryuichi jednak częściej sięgał po te bardziej popową stronę muzyki rozrywkowej, natomiast na płycie Esperanto zdecydowanie popuścił lejce i to usłyszymy na przykład już w pierwszym utworze A Rain Song, to Ryuichi Sakamoto w Epfonii w Radiu Afera.

A Rain Song mieliśmy encyklopedię muzyczną, więc mamy uniwersalny język. Esperanto, Ryuichi Sakamoto i rok 1985. No i to takie eksperymenty z użyciem samplera, z różnymi efektami, praktycznie album w większości nagrany samodzielnie, jeżeli chodzi o wykonanie. Pojawia się tam na przykład znany gitarzysta Arto Lindsay, na perkusji niejaki Yas Kaz, ale generalnie jest to Ryuichi Sakamoto i właśnie w przeciwieństwie do Ongaku Zukan, gdzie cała plejada, można powiedzieć w cudzysłowie, pomocniczych muzyków, no to tutaj niemal sam Sakamoto. Bardzo eksperymentalna płyta. Pamiętajmy, że to jest połowa lat 80. No i takie eksperymenty z samplerem, z elektroniką, to nie było coś bardzo popularnego. Sakamoto już wcześniej takich rzeczy oczywiście próbował, ale gdzieś tam powiedzmy, że była jednak od tego przerwa. Był romans głównie z muzyką popową, z którą też Sakamoto oprócz tych eksperymentów romansował, jednak troszeczkę to już było większe pójście w zupełnie inną stronę i też troszeczkę jest tutaj wpływów muzyki świata na pewno, troszkę ambientu. Następny utwór, który wysłuchamy z tej płyty, nazywa się A Carved Stone.

Przed nami A Carved Stone, a właśnie w tle zaczyna się Uluwatu, która z jednej strony jest właśnie takie trochę oldschoolowa, a z drugiej przypomina mi coś, co mogłyby wypuścić legendy IDM-u w latach 90., a przynajmniej coś, co mogliby samplować. To Ryuichi Sakamoto w Japonii w Radio Afera.

Uluwatu, czyli Sakamoto emulujący dżunglę. I niektóre z tych dźwięków, myślę, faktycznie mogłyby się znaleźć gdzieś tam, może, nie wiem, u Apexa Twina, czy też u Otakr. Zresztą to nie byłby pierwszy raz, kiedy muzyka Sakamoto gdzieś tam przewiduje pojawienie się takich trendów w muzyce elektronicznej, oczywiście później z rytmem, troszkę inaczej zrobionych i tak dalej, i tak dalej. No ale pamiętajmy, że to 1985, przepraszam, rok i pierwsze kroki w zasadzie w takim bardziej nowoczesnym samplowaniu muzyki Ryuichi Sakamoto. Przeniesiemy się teraz dosyć mocno do przodu, do roku 2009 i do płyty, którą już prezentowałem. To będzie płyta Out of Noise i będzie ambientowo, będzie melancholijnie, nostalgicznie. Zaczniemy od utworu Disco. Będzie też trochę dronowania, szczególnie na drugim utworze Firewater. Zostawiam was z Ryuichim Sakamoto i jeszcze na chwilę po dwóch kolejnych utworach wrócę, żeby się pożegnać.

I dobiega powoli końca dzisiejsze spotkanie z Japonią, z mistrzem Ryuichim Sakamoto, który na pewno jeszcze powróci w programie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam za tydzień. No jak zwykle zapraszam też do słuchania audycji jazzowych, które już za chwilę, a ja zostawiam was jeszcze z ambientem od Sakamoto Hibari. Do usłyszenia. Cześć.

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera. Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
3: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

Klicheć Hechciołdana, tak nazywała się ta kompozycja. Tytuł pachnie nam muzyką ludową i też muzycznie jest tutaj sporo akcentów. Aż się dziwię, że nie pomyśleliśmy o tym, kiedy graliśmy Kujawek Goes Funky i różne inne nawiązania do polskiego folkloru. Jan Ptaszyn-Wróblewski słynął zresztą z wymyślania fantastycznych tytułów. Jan Szpargatą, Macha Wiśnia, Strzeż się szczerzui, Grzmot nad ranem, czy właśnie Klicheć Hechciołdana. To są na pewno jego wymysły, niesamowite poczucie humoru, ale też potrafił tworzyć tak samo jak muzykę różne językowe wygibasy. Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, tak jak Marcin wspominał, pożegnaliśmy już 2 lata temu. I cały czas gdzieś tam za nim tęsknimy i muzycznie, i radiowo. To jest wspaniała postać polskiego jazzu i niesamowicie sympatyczne wspomnienie jako człowieka. Tymczasem za tydzień 100. rocznica urodzin Milesa Davisa i już mamy wybrane utwory na przyszły tydzień. W związku z tym wiemy już, co się nie zmieściło. I tak na przykład nie zmieścił się debiut Davisa z 1951 roku. To było nagrania dla oficyny Prestige i zostało to wydane pod nazwą Miles Davis – The New Sounds. Debiutancki album Milesa Davisa otwiera kompozycja Conception, której teraz wysłuchamy.

0: Miles Davis na trąbce, Jackie McLean na saksofonie altowym, Sonny Rollins na tenorze, Walter Bishop Jr. na fortepianie, Tommy Potter na kontrabasie i Art Blakey na perkusji. Niezły skład zebrał się w studiu nagraniowym 5 października 1951 roku i w tym składzie powstały debiutanckie nagrania Milesa Davisa. Może inaczej, zostały one debiutancko wydane jako jego album, bo wcześniej też nagrywał i pewnie gdybyśmy dobrze pogrzebali w dyskografii Charlie'ego Parkera, to i w nagraniach z lat 40. pewnie można byłoby Milesa usłyszeć, ale darowaliśmy sobie te poszukiwania i właśnie na za tydzień, jak i teraz, wybieramy to, co powstało już w latach 50. No dobrze, kolejny fragment muzyczny w dzisiejszym Summertime również jest autorstwa Milesa Davisa. Będzie to z albumu, który prawie że znalazł się w tym rocznicowym. Można powiedzieć, że to jest pierwszy utwór, któremu było dane odpaść w naszej selekcji.
1: Tak, będzie to Toad the Sweet z płyty Files de Kilimanjaro, 68 rok. Płyta już zwiastuje pewne zmiany w muzyce Milesa Davisa, to jest końcówka lat 60. Band najwyższych lotów, jak to u Milesa, zawsze zgromadził wokół siebie absolutnie najlepszych muzyków, jacy byli dostępni w tamtym czasie. No i oprócz lidera Ron Carter na basie, Tony Williams na perkusji, no Herbie Hancock jak najbardziej, no i Wayne Shorter na saksofonie. No to co? 68 rok, tak wtedy brzmiała muzyka Milesa Davisa.

Miles Davis 1968 roku i album Files de Kilimanjaro. To the Sweet to jest ta kompozycja, z którą spędziliśmy ostatnie 14 minut naszego życia. Miles Davis oczywiście na trąbce, Wayne Shorter na tenorze, Herbie Hancock na klawiszach, w innych utworach też Chick Corea, Ron Carter na gitarze basowej, w innych utworach też Dave Holland i na perkusji młody, nastoletni chyba jeszcze wtedy, Tony Williams, gwiazda perkusji jazz rockowej. W przyszłym tygodniu już to finalne spotkanie z Milesem Davisem, już nie możemy się doczekać, natomiast teraz przed nami trochę nowości. Jedną z nich już trochę znamy, będzie to płyta New Digs w wykonaniu Michaela Formanka. Skład jest 7-osobowy. I zwracam tutaj dzisiaj uwagę na organy Hammonda w wykonaniu Aleksandra Hawkinsa. Zresztą one rozpoczną ten utwór. Dzięki tym organom mam wrażenie, trochę to pasuje do tego, co Miles Davis grał pod koniec lat 60. I być może, gdyby Miles do tej pory żył, to właśnie taką muzyką by się zajmował, a być może stworzyłby coś zupełnie nowego, innego, czego nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Tymczasem przed nami kompozycja Queens, John O'Gallagher na saksofonie altowym, Chet Doxas na tenorze i klarnecie, João Almeida trąbka, niesamowita Mary Halvorson na gitarze, Michael Formanek na kontrabasie i Thomas Fujiwara na perkusji.

0: Michael Formanek i jego zespół. Michael Formanek, kontrabasista, urodzony w San Francisco 7 maja, więc też jest majowym bykiem. Przyszedł na świat w roku 1958, no i jest bardzo uznanym kontrabasistą w świecie muzyki jazzowej. Jego ostatnie nagrania, na które najczęściej trafiałem, były w większych składach, ale też z Fujiwarą czy z Halvorsen przyjaźnił się i współtworzyli razem formację Thumbscrew, do której warto by było za czas jakiś wrócić. Tymczasem na tapecie jest płyta New Digs, nowy album z 2026 roku. Z przyjemnością go regularnie słucham i dlatego też co chwila pojawia się w Summertime. To była kompozycja Queens. I co? Pewnie za jakiś czas znowu usłyszymy Michaela Formanka, może właśnie Thumbscrew do nas powróci. A na zakończenie dzisiaj długi utwór, będzie to kompozycja Charanam, moja ulubiona, z pierwszej części koncertowej Live at the Village Vanguard w wykonaniu kwartetu Immanuela Wilkinsa. No to co? Immanuel Wilkins na saksofonie, Royama Takenaga na kontrabasie, Kweku Sumbri na perkusji i Mika Thomas na fortepianie. Oddajemy tej nowej, świeżej gwieździe amerykańskiego jazzu resztę programu Summertime, za który serdecznie dziękuję. Przemek Dzięgiel
1: i Marcin Kaczmarek.
0: I do usłyszenia. Zapraszamy w przyszłym tygodniu. Będziemy wspólnie świętować setne urodziny Milesa Davisa.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera. 98,6 MHz.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Dzień dobry. Dziś niemal co do sekundy w audycji Wiek Awangardy wita Wawrzyniec Mąknia. Dzień dobry, bo mamy już środę. 20 maja 2026 roku. Nie mam w kalendarzu pod tą datą żadnych urodzin, ani też żadnej rocznicy śmierci, co sprawia, że dzisiaj sięgniemy sobie po trochę nowości, po jedną starszą piosenkę, bardzo starszą, znaczy bardzo, 20 lat temu nagraną, ale będzie dużo nowej muzyki, chociaż tych utworów i tych płyt, które zdarzy nam się dzisiaj sięgnąć, nie będzie wcale aż tak bardzo wiele. Dwa przypomnienia, od których zaczynamy te środowe poranki od bardzo, bardzo długiego czasu. Po pierwsze o tym,

wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka i ciebie, i mnie. Spotykamy ludzi, którzy przed tą wojną uciekli i wciąż oni potrzebują naszej solidarności. Ta solidarność ma znaczenie. Możemy ją okazać w różny sposób. Możemy ją okazać także wspierając zbiórkę, którą zainicjowała Polska Inicjatywa Humanitarna i OKO.press. Jak ktoś wejdzie na OKO.press, tam można znaleźć link i jako wyraz naszej solidarności można wesprzeć tych, którzy są najbardziej poszkodowani, którzy są najbardziej poranieni w całej tej sytuacji, czyli ludzi starszych, ludzi chorych, którzy zostali decyzją polskiego rządu pozbawieni prawa dostępu do świadczeń socjalnych i opieki medycznej. To pierwsze przypomnienie. Drugie przypomnienie o tym, że wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi. Ci ludzie nie zniknęli i ci ludzie znaleźli się w pułapce. I ci ludzie również potrzebują naszej solidarności. W tej chwili ta solidarność może być w przeważającej mierze tylko i wyłącznie werbalna, ale nie możemy zamykać oczu na to, co dzieje się w granicach naszego państwa. Bo jeżeli ktoś jest tam przy płocie, to jest w naszym kraju. No a rozpoczniemy dziś spotkanie od materiału, o którym wspominałem tydzień temu. Od płyty wydanej przez Alana Wilkinsona, Pawła Doskocza i Andrew Lyla. To album zarejestrowany w lutym 2024 roku w Poznaniu, w Dragonie. I dzisiaj sięgniemy po ostatni utwór. Tydzień temu była improwizacja najkrótsza, 9-minutowa, która na tej płycie się znajduje. Dzisiaj pełna suita i to jest taka formuła grania i odnajdywania siebie, szukania, inspirowania siebie nawzajem, która chyba jest mi najbliższa, bo czas ma tutaj znaczenie. To, jak on biegnie i to, jak oni w tym czasie się odnajdują i to, jak myślą formą, którą na bieżąco, na żywo tworzą, jest absolutnie unikatowe.

Alan Wilkinson, Paweł Doskocz i Andrew Lyle z klubu Dragon. Materiał nagrany 16 lutego 2024 roku. Płyta, z której to pochodzi, nazywa się Trio in Pause. Ukazała się dosłownie 10 dni temu. Teraz będzie taki blok, który nieczęsto się zdarza, bo będzie to blok bardziej rockowej, ale cały czas improwizowanej muzyki. Sięgniemy sobie trochę do takich muzyków, którzy chyba najbardziej kojarzeni są właśnie z rockiem, czy to punk rockiem, czy to jakimś takim, taką odmianą japońskiego psychodelicznego rocka, bo będzie Makoto Kawabata dzisiaj, ale grają też muzykę stricte improwizowaną, nie pozbawioną odniesień do awant jazzowej tradycji, ale w dalszym ciągu silniej kojarzoną z tymi gatunkami, które artyści tworzą na co dzień. Pierwszy utwór to trio Terry X and the Moor, czyli połowa duetu Lean Left, kwartetu Lean Left. Duet, który czasami, gdy Lean Left koncertuje, wychodzi na scenę i improwizuje i gra. Gdy widziałem ich pierwszy raz, to było bardzo dawno temu w Weikersheim, w takiej miejscowości niedaleko Stuttgartu. I myślałem wtedy, że oni tę scenę rozniosą. I muzycznie, i dźwiękowo, i poprzez energię, jaką razem tam generowali. Dołącza do nich Tashi Dorji, czyli Filipińczyk bodajże z pochodzenia, ale Amerykanin, który dał się poznać jako muzyk, któremu te punk rockowe czy też rockowe fascynacje nie są obce i w takim duchu tworzył choćby z Dave'em Rempisem na scenie Chicago. Tutaj jako trzy gitary. Płyta ukazała się nakładem CAA, czyli Catalytic Sound, i jest jednym z tych dokumentów, które patroni Catalytic Sound otrzymują co miesiąc. Polecam patronat nad tym, nad tą społecznością, bo to nie jest tylko strona internetowa, to nie jest tylko streaming, ale także streaming i dostęp do materiałów, które gdzieś dalej, poza tą sferę patronów, raczej nie wychodzą, a materiałów przecudnej urody i niezwykle istotnych jest tam naprawdę, naprawdę co niemiara. Tashi Dorji, Terry X, czy Terry Hassels i

Tashi Dorji, Terry Hassels i Andy Moore z albumu Free Guitars. Teraz zrobimy skok, ale pozostaniemy w stylistyce raczej podobnej, bo sięgniemy przez dłuższą chwilę do muzyki Makoto Kawabaty, czyli japońskiego gitarzysty kojarzonego raczej ze sceną art rockową, twórcy jednego z najbardziej prężnie działających pod względem nagraniowym japońskich zespołów, czyli Acid Matters Temple and the Melting Paradise of UFO. Niezwykły człowiek, niezwykły muzyk, niezwykle aktywny, nie bojący się wchodzić w rozmaite interakcje z muzykami z innych zupełnie gatunków, stylistyk, tworzący także muzykę elektroniczną, nagrywający muzykę do filmów, ale najbardziej związany z gitarą. Jak sam mówi, dla niego wielką inspiracją był Ritchie Blackmore, czyli twórca m.in. Deep Purple czy Rainbow, jeden z najważniejszych gitarzystów dla europejskiej sceny rockowej lat 60., 70. Do dziś dnia na tej scenie obecny, chociaż pojawiający się naprawdę, naprawdę z rzadka. Pierwszy utwór, który zagramy, to będzie płyta, która ukazała się w 2022 roku, Reverse Fault. I jest to duet z Tatsuyo Nakatani, z takim japońskim perkusistą, znanym między innymi ze współpracy czy to z Laswellem, czy to z Zornem. Muzyk niedoceniony w moim odczuciu, a niezwykle, niezwykle ciekawy. To trzecia ich bodajże wspólna realizacja. Poprzednie płyty ukazywały się w 2018, 2021 roku. Ta, jak na razie, w ich dyskografii jest płytą ostatnią. A potem chyba ulubiony projekt Makoto Kawabaty, chociaż nagrali tylko jedną płytę. Nazywa się to Daredevil Band. Ulubiony projekt, bo tworzą go Makoto Kawabata na gitarze, Atsushi Tsuyama albo Tsuyama Atsushi, czyli w tej chwili podpora Acid Mother's Temple, a muzyk, który jest związany ze sceną wolnej improwizacji, i to z niej tak naprawdę on się wywodzi i to przez nią trafił do Acid Mother's. No i legenda japońskiej perkusji Shoji Hano. Z albumu Innomusha, utwór w sumie tytułowy, Musha, tak on został nazwany, z roku 2003, czyli sprzed 23 lat. No i na zakończenie powrócimy trochę do muzyki improwizowanej, do muzyki Free Improve. Magda Majas, Jim Denley w duecie, czyli fortepian preparowany i klawinet, bo Magda Majas jest jedyną osobą mi znaną, która po ten instrument na scenie Free Improve, współczesnej Free Improve sięga, i flety oraz saksofony w rękach i wargach Jima Denleya. I to będzie wszystko na dziś. Do godziny pewnie drugiej z kilkoma minutami w takim zestawie pozostaniemy. Ja już na żywo się żegnam. Wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia, by to był piękny dzień. Audycję Wiek Awangardy przygotował i prowadził Wawrzyniec Mąkinia.